dla naszych fanów, którzy z jakichś powodów nie mogą być razem z nami na najlepszych imprezach na Śląsku i na pewno w Polsce, proponujemy wam transmisję live prosto z naszego klubu za pośrednictwem radioparty.pl. Każdy piątek, sobota, punktualnie 22 startujemy z transmisją na kanale Energy 2000.

Końcówka stycznia zapowiada się bardzo ostro i koncertowo. Już 29 stycznia w piątek Postage żyje producenci David Novak, Vinalogic zaserwują wam najlepsze klubowe pompy. A takim dodatkiem od nas jest, że na tą imprezę wchodzicie zupełnie za free aż do 22.

Jak dobrze wiecie, Energy 2000 to także Energylandia, rozrywka na najwyższym poziomie. I właśnie z tego miejsca zapraszamy Was bardzo serdecznie do pierwszego w Polsce parku rozrywki Energylandia.

4, Energus, Dragon, a także spektakularny Majan. Ale nie zwalniamy. W 2016 oddamy do waszej dyspozycji park wodny Aquafan oraz najbardziej oczekiwany rollercoaster F1. Oj, będzie się działo!

Tymczasem na naszej składance Robin Schulz i jego jakże sympatyczny Sugar i poprzedni remikserzy Rob & Chris naprawdę pokazali klasę. W pierwszym ukończeniu tego także nie zwalniamy z tempa w piątkową noc. Specjalnie na wasze życzenie pojawi się po raz drugi w naszym klubie KN, który zasłynął takimi hitami jak Move Me Dave, Władca Lider czy Mimo Wszystko. Zapisz się tą datę. 5 lutego KN Live on Stage.

czołówka zagranicznych producentów DJ Tiesto, Don Diablo i ich Chemicals, który naprawdę poruszył każdego. Remiksowane przez Polaków, Twister, znakomici producenci młodego pokolenia.

przechodzimy dalej do naszych informacji imprezowych. Ostatnio masło, bo ta 6 lutego odbędzie się pod znakiem gwiazd retro. Tego wieczoru piękna zmysłowa Kate Ryan zaprezentuje swoje największe przeboje, przypominające wam wasze młodzieńcze lata. Twórca hitów Ela Ela, Voyage Voyage, czy Desechante. Do 6 lutego, ostatkowa sobota, Kate Ryan. Jeżeli ostatki, to tylko w katowickim Energy 2000. Plebiscytowa 3, zapraszam.

to się dopiero nazywają powroty. W 2008 roku ten kawałek królował na wszystkich klubowych parkietach. Lauren Wolf i jego No Stress. Tym razem powraca po prawie 8 latach w doskonałym remiksie prosto z katowickiego parkietu Energy 2000. Pamiętajcie, gwarancja bezpiecznej i doskonałej zabawy. Energy 2000, plebiscytowa 3, każdy piątek, sobota o 21:00. Zapraszamy!

DJ Aras, DJ D-Push, Energy Mix Vol. 1 Katowice Edition. Mamy taką ciągłą nadzieję, że ta składanka przypadnie wam do gustu i będzie bardzo dobrze się słuchała w waszych samochodach, domach, na prywatkach, dosłownie wszędzie.

Po raz drugi na naszym krążku pojawia się tu Dziamo, tym razem w roli remiksera. Rockin' with the best. Naprawdę tutaj wykazał się znakomicie. Bardzo energiczny, pozytywny kawałek, który truje na energicznych parkietach.

Tymczasem przedstawimy wam Energylandia Festival. Z kilka słów o festiwalach, jakie w tym roku odbędą się w naszym parku w Energylandii. Sezon imprezowy rozpoczniemy już 25 maja na EDM Festival. Na tym festiwalu pojawią się największe gwiazdy muzyki klubowej. Niebawem rusza sprzedaż biletów na to wydarzenie, więc bądźcie czujni. Pierwsza pula w cenie 49 złociszy. Następny festiwal 11 czerwca, Top Star Festival. Plejada młodych, dobrze zapowiadających się gwiazd. A dwa tygodnie później, 25

My wybraliśmy dla was najlepszą, naszym zdaniem, wersję prosto od polskich producentów. Buena Clinic, David Nofak, Vina Logic to postacie, których nie trzeba wam przedstawiać. A właśnie ten energiczny duet David Nofak, Vina Logic zobaczycie już 29 stycznia w naszym klubie w energicznych Katowicach.

To będzie naprawdę długi weekend. Gramy dla was za 3 dni. Już 12 lutego zapraszamy was na najlepsze walentynki 2016 w naszym klubie. Tej nocy pamiątkowe fotosesje dla zakochanych. Rozdamy wam zaproszenia na romantyczne kolacje do kina, a także na wizyty w spa w renomowanym hotelu. Musicie być razem z nami.

Dzień później, 13 lutego, zapraszamy wszystkich na galę finałową plebiscytu Niegrzeczni 2016 z ogromną ilością gwiazd. Weekend, Łzy, Big Seeds, Video, Sashan, Fighters i wiele, wiele więcej. Możecie zobaczyć na niegrzeczni.energy2000.pl łamany na głos. Gwiazdą wieczoru tej nocy będzie Kiplox, a po gali oficjalny afterparty z gwiazdami w naszym klubie. Uwaga, klub otwarty od 18. A dzień później, 14 lutego w niedzielę, zapraszamy na imprezę dla najmłodszych z okazji rozpoczęcia ferii zimowych. Czeka na was naprawdę wiele atrakcji. Zachęcamy do zaglądnięcia na nasz fanpage

Takie odświeżenia nasi klubowicze kochają najbardziej. Przepiękny kawałek, którym w 2000 roku zasłynęła grupa Rimon. Został na nowo skomponowany przez Anana Club, a remix postarali się Riva Elegance i Toby Sky, doskonale podkreślając jego charakter.

Przypominamy, kochani, że to nasz pierwszy Energy Mix katowickiego klubu. Mamy cichą nadzieję, że przypadnie wam do gustu i na dobre pasuje się w kanał najbliższych składanek. DJ Aras, DJ Deepush, Energy Mix Katowice, część pierwsza. Gorąco polecamy! A tymczasem Dimitri Vegas, Higher Place. Znakomita, energiczna petarda. Remix

Polski rynek muzyczny zaczyna być coraz bardziej poważny. Świetnym przykładem są DJ-e Kuba i Neitano. Po sukcesie No Boyfriend, No Problem z Sakiem Noelem stworzyli kawałek, pod którym w roli remixera oddala się duet Too Loud, znakomicie sprzedający się na energicznych parkingach.

Kolejnym wydarzeniem w Energylandii będzie festiwal Giganci Sceny, na której na żywo zaśpiewają prawdziwe ikony polskiej muzyki rozrywkowej. Już 16 lipca 2016 roku Giganci Sceny w Energylandii. Bilety na to wydarzenie w cenie 49 zł do nabycia na bilety.energylandia.pl łamane na Giganci. Natomiast dwa tygodnie później, 30 lipca, najlepszy, największy w tej części Polski festiwal Disco Polo, na którym wystąpi kilkanaście topowych znanych zespołów. Bilety na to wydarzenie już do nabycia festiwal.energylandia.pl.

To są właśnie znane motywy klasyki, za którymi stoi Sean Finn, Can You Feel It? On potrafił to doskonale odświeżyć. Swoje jak zawsze 3 grosze dokłada klas. Znakomity remixer, producent.

Jesteś samotny, samotna? Szukasz miłości, ale nie masz szczęścia. Ta impreza jest dla ciebie. 19 luty, single night z opaskami, a także ze specjalną edycją niepowtarzalnych naklejek, które pomogą wam w pierwszej rozmowie z nowo poznaną osobą.

20 sierpnia, a na nim największe komercyjne zagraniczne gwiazdy, które poruszą każdego. Natomiast tydzień później, 27 sierpnia, zapraszamy wszystkich maniaków szybkich i mocnych brzmień na Kings of Hardstyle Festival.

Jego Gangnam Style zamojował internet. Jeden z najpopularniejszych klipów wszechczasów zrobił prawdziwą furorę na całym świecie. Mowa tu oczywiście o koreańskim wykonawcy Psy, który teraz wraca z naładowanym znanymi motywami hitem Daddy.

Tak, kochani, kończy się pierwszy katowicki Energy Mix. Mamy nadzieję, że słuchaliście go z przyjemnością. Muzykę wybrał i zmiksował dla was DJ Dibusz, a za wokal odpowiedzialnym byłem ja, czyli DJ Aras. Dzięki i do zobaczenia na naszych imprezach Energy 2000.

0: Radio Party. Radio Party.
1: All was well in Energy Land. People lived happily and carefree, taken care of by their benevolent deity, the creator of light and the giver of sound. The inner god, the lord of joy and festivities, celebrated and worshipped each Friday and Saturday.
2: My fellow believers, I bestow upon you this gift, a disc containing all you ever need to hear. Thus spoke the inner god, and the crowd cheered. The sky smiled back at the millions of happy faces.
3: Energy Mix Volume 61, presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
4: Cześć kochani, DJ Hubertus i DJ Thomas na swoich miejscach. To znak, że można odpalić najnowszy Energy Mix z waszą ulubioną muzyką z naszych parkietów.
5: Energy Mix.
4: A oczywiście kochani, przedstawimy wam harmonogram nadchodzących imprez, na których mamy nadzieję, że się zobaczymy. Zatem witajcie w świecie muzycznej energii. Startujemy i odpalamy Energy Mix numer 61.

Okej, klubowicze, przechodzimy do imprezowego grafiku, który mamy nadzieję zadowoli najwybredniejszych. I tak od tego sezonu na specjalne wasze życzenie klub będzie czynny zarówno w wielkanocną niedzielę, jak i w lany poniedziałek. W niedzielę 21 kwietnia zapraszamy na świąteczną imprezę z udziałem portugalskiego DJ-a i producenta Drenchilla, twórcy nowej wersji mega hitu Fred from Desire, który podbił klubowe parkiety. Na wejściu dla każdego premierowy Energy Mix numer 61, ten, którego właśnie słuchacie. A dla pań do godziny 24 wstęp za jedyne 15 złociszy.

świąteczny, lany poniedziałek 22 kwietnia. Zapraszamy na wielkanocne jajca. Zwariowaną imprezę pełną zabawnych atrakcji i niespodzianek. Czeka na was Clown Show i Close Up Magic. Specjalny świąteczny wystrój, inwazja cennych prezentów i firmowych gadżetów, koszulek, opasek, smyczek, breloczków i energy mixów. Dodatkowo pokazy pirotechniki scenicznej, multilaser show oraz wyrzutnie ogni CO2 i konfetti. Pamiętajcie, kochani, tej nocy promocje urodzinowe i kawalersko-panieńskie niestety nie są aktywne. A dla każdego na wejściu ten właśnie miksik w prezencie. Energy 2000.

Kochani, już od 6 kwietnia zapraszamy do Energylandii, największego i najnowocześniejszego parku rozrywki w Polsce i tej części Europy. Przed wami kilka miesięcy zabawy, pestrowskiego, kolorowego i zawsze radosnego święta Energylandii na prawie 100 atrakcjach ulokowanych w 4 strefach tematycznych. W sezonie 2019 takie premiery jak zupełnie nowa część parku Smoczy Ogród, w niej kilkanaście niesamowitych atrakcji i aż 3 nowe rollercoastery, w tym Zadra, największy i najszybszy na świecie drewniany rollercoaster.

0: Energy Mix.
1: Czeka na was także większa strefa Extreme. Podkręcimy męski świat ekstremalnych pokazów. Jeszcze większa strefa Waterpark. Większa powierzchnia i nowe wodne zjeżdżalnie. W tym malowniczym zakątku relaksu zakosztujecie słońca, ciepła i energii. Oprócz tego, jak co roku, otwieramy dla was kilka nowych punktów gastronomicznych. Oraz co najważniejsze, mamy dla was rozwiązania usprawniające obsługę. Dodatkowo jeszcze bardziej urozmaicamy tematyzację parku. To wszystko z myślą o was oczywiście. Bo to wy, kochani, jesteście najważniejsi i to wy tworzycie Energylandię. Później będzie kilka słów o muzycznych festiwalach, które organizujemy przy Energylandii. Będzie się działo.
0: Energy Mix.

0: Energy Mix.
1: Oczywiście, jeśli wybieracie się do Energylandii lub na festiwale, to nie możecie zapomnieć o noclegach w najlepszym resorcie w okolicy, w Western Campie, resorcie stylizowanym na klasyczną wioskę z amerykańskiego Dzikiego Zachodu, który znajduje się w malowniczym Zadorze, oddalonym od Energylandii tylko minutę drogi. 600 miejsc noclegowych w komfortowych, klimatyzowanych domkach, oryginalnych indiańskich tipi oraz kowbojskich wozach. Czeka na Was moc dodatkowych atrakcji, wędkowanie, plenerowe seanse kinowe czy specjalnie przygotowane pola ogniskowe. Na terenie obiektu znajdują się również nowoczesne boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz niepowtarzalne place zabaw. Strefa relaksu z leżakami i hamakami. Oczywiście, kochani, restauracja z bogatym menu. Rezerwacje i więcej info na www.westerncamp.pl.

Kochani, wracamy do grafiku, bo to bardzo ważne rzeczy. W piątek 26 kwietnia zapraszamy na kolejne spotkanie z polskim hip-hopem. Tym razem na energicznej scenie pojawi się ekipa Chill Wagon. Usłyszycie na żywo ich największe hity. Chill Wagon, Stuku Puku czy Kwit. A oczywiście oprócz eksplozji hip-hopowych dźwięków czeka na was moc atrakcji i innych niespodzianek. Do godziny 22 wstęp tylko 10 zł, później 15 zeta. Dla najszybszych 500 osób premierowy krążek Energy Mix numer 61.

Odwiedzi nas najbardziej znana na świecie żółta uśmiechnięta buźka, czyli My Candice we własnej osobie. Ten sławny szwajcarski DJ i producent zaprezentuje swoje największe hity Everybody, Brand New Day, One in Visa Around the World czy 2012, a także przypomni wam inne niezapomniane przeboje z tamtego okresu. Dla pań do godziny 24 wstęp jedynie za 15 złotych.

Właśnie ten pan Drangeli Indiana, twórcy hitu Fruit from Desire, jak wcześniej wspominałem, pojawią się na żywo w Energy 2000 już w wielkanocną niedzielę. Musicie razem z nami rozpocząć nowy sezon w Energy 2000. Zapraszamy gorąco.

Moi kani, wyjątkowo we wtorek 30 kwietnia przed wolnym dniem zapraszamy Was na dwa niesamowite koncerty jednej nocy. Na głównej sali zaprezentuje się gwiazda YouTube'a, charyzmatyczny Borys LBD, twórca hitów Jessica, Angela czy Lady in Red. Natomiast na energicznej scenie sali Dance pojawi się niezwykle popularny nowator, zwany z takich sztosów jak z lewa do prawa. Co tu jest grane? Wrzucam na luz. Oczywiście oprócz gwiazd czeka na Was jak zwykle moc innych atrakcji i niespodzianek. Do 22 wstęp 5 złociszy, po 22 10, a dla najszybszych 500 osób nowy Energy Mix w prezencie.

Kochani, w piątek 3 maja kolejna impreza z udziałem największych gwiazd polskiego hip-hopu. Na energicznej scenie przedstawiciel kolektywu 2115, niesamowity White. Usłyszycie na żywo takie sztosy jak California, Rockstar, La Vida Loca, Bla Bla, Noc czy Sen. Uwaga, dla 1000 na wejściu firmowy gadżet w prezencie.

atmosfera, której pozazdrości mogą największe eventy, muzyka, przy której nie sposób zejść z parkietu. No i ludzie, czyli wielka rodzina Energy 2000 od lat wyznacza trendy w naszym kraju, nie tylko. Najlepsze imprezowanie tylko w Energy 2000. Od wielu, wielu lat.

W sobotę 4 maja zapraszamy Was do domu pełnego energii na szaloną imprezkę Bella Ciao. Tego wieczoru przenosimy klimat ze słynnego hiszpańskiego serialu do przydłowickiego Energy 2000. Dołącz do gangu i poczuj się jak członek ekipy. Czekają na Was specjalne pokazy, atrakcje i niespodzianki. W trakcie imprezy wystrzelimy w powietrze 2000 zł w energicznej kasie do wykorzystania w barach klubu. W czasie imprezy, kochani, cenne nagrody do wygrania. Smart TV, laptop, Power Radio, 600 W i oczywiście tablety. Dla Pań do godziny 24 wstęp jedyne 15 zł.

Dzikiego Zachodu. Tylko minutę drogi od największego parku rozrywki w Polsce, Energylandii. There's broken silence, but thunder crashing in the dark. Crashing the dark. And there's broken records, spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep. Jesteście naprawdę zwariowani, lubicie szaloną zabawę? Uwaga, bo najbardziej zwariowana impreza waszego życia dopiero nadchodzi. Już piątek 10 maja, przygotujcie się na prysznic kasy. Właśnie tej nocy w powietrze wystrzelimy 10 tysięcy złotych energicznej kasy. Czegoś takiego jeszcze tutaj nie przeżyliście. Spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych, masy nagród, atrakcji i energicznej muzy. Kochani, uwaga dla pierwszego 1000 osób na wejściu firmowy gadżet.

Okej, Gani, teraz daty naszych festiwali w Energylandii. 28 czerwiec, piątek. Największe gwiazdy lat 90. 29 czerwiec, sobota. Największe gwiazdy lat 80. 12-13 lipiec. Dwudniowy festiwal gwiazd muzyki Disco Polo. 26-27 lipca. Hip Hop i Rap Festival. I najlepsi przedstawiciele tego gatunku. 9-10 sierpień. To czas zarezerwowany dla gigantów sceny. 23 sierpnia King of Hardstyle Festival. I dzień później, 24 sierpnia EDM Energy Festival. Oczywiście więcej szczegółów na naszych oficjalnych profilach.

0: Moi kani, także nasz klub przygotował dla wszystkich solenizantów urodzinowy prezent w postaci darmowego pakietu urodzinowego. Również dla wszystkich przyszłych pani i panów młodych czeka specjalny pakiet kawalersko-panieński. Wszystkie promocje można aktywować najpóźniej 3 dni przed planowaną imprezą. Zgłoszenia można dokonać tylko telefonicznie, a info na temat promocji znajdziecie na naszej stronie i fanpage'u.
1: Promocje, konkursy, niespodzianki to właśnie.

Kochani, kolejna bardzo fajna data, 11 maja, największe muzyczne wydarzenie tej wiosny. Razem z nami jeden z najpopularniejszych DJ-ów i producentów świata, niesamowity Aaron Chupa i jego piękna siostra Little Sis Nora. Utalentowany Szwed zasłynął dzięki mega hitowi I Am Albatross, który podbił listy przebojów oraz klubowe parkiety na całym świecie i zyskał ponad miliard wyświetleń na YouTube. Charyzmatyczne sety Arona stały się już prawdziwą legendą. W czasie imprezy cenne nagrody do wygrania: Smart TV, laptopy, Power Audio, tablety. A dla pań do godziny 24:00 wstęp jedyny 15 zł.

Piątek 17 maja, kolejna edycja najpopularniejszej klubowej imprezy w Polsce, czyli Single Party. Wyjątkowo energicznym wydaniu. Jeśli jesteś singlem i szukasz swojej drugiej połówki miłości, flirtu lub przygody na jedną noc, ta impreza jest właśnie dla ciebie. Na wejściu rozdajemy specjalne kolorowe bransoletki i specjalne edycje naszych firmowych opasek. Tej nocy obowiązuje promocja Dycha za Dychę. Płacicie 10 zł wstęp, a w zamian dostajecie od nas 10 zł w energicznej kasie do wykorzystania w barach klubu.

sobotę 18 maja zapraszamy na muzyczny powrót do przeszłości, czyli naszą kultową imprezę Retromania. Tym razem w podróż energicznym wehikułem czasu zabierze was wieloletni rezydent naszego klubu DJ Maximo i DJ Matys. Oddanym klubowiczom tej postaci nie trzeba specjalnie przedstawiać. Maximo to współtwórca legendy naszego klubu, jeden z najlepszych DJ-ów w Polsce. A mega hit orgazm DJ-a Matysa to nieśmiertelny hymn klubowych parkietów. Na wejściu dla każdego premierowy Energy Retro Mix numer 62. A dla pań do godziny 24, jedynie 15. Zapraszamy gorąco.

Piątek 24 maja, noc hip-hopu i gwiazda kolektywu 2115. Niesamowity blacha. Natomiast w ostatnią sobotę maja na nasze panie czeka mega impreza Ladies Night z prawdziwą inwazją prezentów i cennych nagród.

Moi drodzy, maj zakończymy piątkową imprezką z premierową edycją waszego ulubionego eventu Pijana Party. Czekać będzie na was milion litrów białego szaleństwa, a za dekami stanie popularny DJ DNF.

Za to, kochani, w niedzielę 2 czerwca jak zwykle zapraszamy na Junior Party. Imprezę pełną atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Startujemy, przypominam, już od godziny 15.

0: Dobre newsy mamy również dla fanów szybkich i mocnych bitów. Już piątek 14 czerwca kolejna edycja kultowej imprezy King of Hardstyle.
1: Make some noise!
0: A z energiczną konsoletą prawdziwa legenda tego gatunku.

Jeszcze kilka słów na temat naszego hip-hopowego kalendarium. 7 czerwca razem z nami Tymek. 21 czerwca na energicznej scenie Sarius. 5 lipca zobaczycie i usłyszycie na żywo Kartkiego. 2 sierpnia niesamowite Kali z Ganja Mafii. A pod koniec wakacji 23 sierpnia mega popularny obecnie Szpaku. W dalszej części roku jeszcze Beto, Malich, Paluch i wielu, wielu innych znanych polskich raperów. Energy 2000. Twój klub.

Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Zapraszamy w każdy piątek i sobotę. Uwaga! Teraz w każdą sobotę przy wejściu dla każdego

ależ ten czas leci, ale co się dziwić, jak dobra muzyka i klimat, to tak właśnie bywa. Kochani, dziękujemy, że byliście razem z nami. Nagrywając to, czuliśmy waszą obecność. Serdecznie pozdrawiamy i widzimy się w Energii 2000. I oczywiście na tych imprezach, o których wspominałem. Pozdrawiamy gorąco. Ciao!

każdy piątek i sobotę zapraszamy do klubu Energy 2000. Mega impreza. Najlepsza muza tylko

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: 2019 has been a good year. A year of parties and fun. Now, it's slowly coming to an end. It's gotten darker, quieter, and colder. Let's kick 2020 off with a bang! Let's make some noise! Turn the volume way up and dance till you drop. Then get up again. Party all the way into 2021. Energy Mix Volume 64. Presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
2: Dzień dobry, cześć i czołem. Zima za pasem, długie wieczory, krótkie dni. To idealny czas, żeby w zaciszu domowym delektować się muzyką z waszego ulubionego klubu, oczywiście przydgowickiego Energy 2000. Aktualnie najgorętsze hity z naszego parkietu znajdziecie właśnie tutaj, na kolejnym już Energy Mixie. DJ Hubertus, DJ Thomas, zapraszamy na 64. odsłonę muzycznej przygody.

Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Zapraszamy w każdy piątek i sobotę.

Moi kochani, muzyka muzyką, ale trzeba być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi naszej muzycznej świątyni. A oczywiście tradycyjnie będzie kalendarium i kilka informacji, które na pewno was ucieszą. Na początek te imprezy, o których wspominałem na poprzednim Energy Mixie. Bardzo ważne imprezy. Środa 25.12. Christmas Party. Czwartek 26 grudnia, Smolasty, live on stage. O tych imprezach tak bardzo szybko, bo o nich już, tak jak mówię, wspominałem. Piątek 27, Projekt X, Kacper Błoński. A w sobotę Retro Party.

prezencie na wejściu. Także kochani, przypominam, wieczór sylwestrowy zbliża się dużymi krokami. A w Energy 2000 oczywiście najlepiej. Jeśli chcecie uniknąć kolejki, zapraszam bardzo serdecznie na stronę kup.energy2000.pl. Tam bileciki online, specjalnie dla

Uwaga! Teraz każdy piątek i sobotę nowy Energy Mix. Energy Mix.

Słuchajcie, kochani, cudowna informacja. Dużymi krokami zbliża się największa ewolucja przytkowickiego klubu Energy 2000 w historii. Zmieniamy cały klub, wszystkie sale. Nowy, spektakularny wystrój zaprojektowany przez najlepszego, absolutnego litera tej branży. Niesamowity, nowoczesny design, który zaskoczy nawet najbardziej światowych i wymagających klubowiczów. Najnowsze osiągnięcia techniki scenicznej, oświetlenie i wizualizacje zaprogramowane i stworzone w systemie Deep Triple View. Potężne lasery RGB, oszałujące efekty specjalne oraz wiele, wiele więcej. Tego nie zobaczycie w żadnym innym klubie na świecie. Bądźcie czujni, nadchodzi wielka ewolucja Energy 2000 Przytkowice.

0: Energy Mix Volume 64. Take a chance, give it all that you can, but it doesn't feel a thing for you.
1: Moi kochani, jeśli po Sylwestrze będziecie czuć jeszcze imprezowy niedosyt, zapraszamy na najbardziej epicką imprezę noworoczny Ultramela, czyli Cat Party. I jedno jest pewne, to co wydarzy się tej nocy w Energy, zostanie w Energy 2000. 3 stycznia. Mega Melasz u nas w klubie. Zapraszamy bardzo gorąco.

I już sobotę 4 stycznia wszystkie panie zapraszamy na specjalną imprezę Ladies Night. Tej nocy czeka na was moc atrakcji i prawdziwa inwazja markowych prezentów. Suszarko lokówki, ekskluzywna galanteria, torebki, markowe perfumy, kosmetyki, zaproszenia do spa na solarium oraz darmowe wejściówki do kina.

Gwiazdy światowego formatu na wyciągnięcie ręki, wasi ulubieni artyści z naszego rodzimego podwórka. Show, jakiego nie powstydziłoby się samo Las Vegas. To wszystko i jeszcze więcej tylko w Energy 2000.

Piątek 10 stycznia na wszystkich fanów hip-hopowych brzmień czeka nie lada niespodzianka. Premierowy koncert rapera nowej generacji, czyli Young Iggy. W czasie koncertu usłyszycie największe hity Iggy'ego oraz materiał z nowego krążka Skan Myśli.

I już w sobotę 11 stycznia będziecie mieli okazję zobaczyć i posłuchać na żywo gwiazdy festiwali Tomorrowland, Sunrise czy Energyland. Tej nocy z energiczną konsoletą stanie bowiem Blinders. Jego produkcje zyskały już miliony fanów, a kolaby z takimi sławami jak Martin Garrix czy Divi Noise tylko umacniają jego pozycję. Tego wydarzenia po prostu nie możecie przegapić. Blinders Live Mix, 11 stycznia.

Także, kochani, dużymi krokami zbliża się wielkie otwarcie w nowym sezonie Parku Energylandia. 4-5 kwietnia 2020. Przed nami wiele miesięcy cudownej zabawy, stałe punkty programu, jak i zupełnie nowe niespodzianki. Następnie, kochani, od 13 kwietnia aż do 25 października jesteśmy dla was codziennie. Trzydniowe Kinder Party, 6 urodziny Energylandii, kilka odsłon, Magic Night, eventy takie jak Oktoberfest, Złota Polska Jesień oraz Halloween. To wszystko, co znacie i kochacie. Ale w 2020 roku Energylandia zaprosi was również zimą. To będzie coś.

Jak Energylandia, to i Western Camp. Poczuj przygodę z Western Camp właśnie. Stylizowane miasteczko z dzikiego zachodu, kompleks noclegowy. Tylko w pierwszym sezonie jego działalności dla gości zostanie oddane aż 600 miejsc noclegowych. 40 namiotów typu tipi, 6 domków parterowych oraz 9 piętrowych i 40 korbojskich wozów. Poza tym recepcja, restauracje, bary oraz obiekty rekreacyjne na rodzinny wypoczynek. www.westerncamp.com.

0: Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Zapraszamy w każdy piątek i sobotę.
1: Jeśli jesteście naprawdę zwariowani i lubicie szaloną zabawę, to musicie pojawić się w naszym klubie już w piątek, 17 stycznia. Tej nocy kontrolę nad Szczytkowickim klubem przejmie dwóch największych świrów, czyli zwariowany duet Prisoners. To właśnie oni przekażą wam pozytywną energię i zarażą mocno imprezowym klimatem. Spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych, masy nagród, atrakcji, no i oczywiście dużej dawki energicznej muzyki.

0: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.
1: Natomiast w sobotę 18 stycznia zapraszamy na najmodniejszą imprezę w Polsce. Stickers Night. Na wejściu wybierz swoją naklejkę z naszego sticker matu. Pokaż, co czujesz i czego oczekujesz. Zaszalej, a może coś zaiskrzy. Dodatkowo tej nocy na sali Dance czeka na Was koncert pięknej, zmysłowej gwiazdy Disco Polo, niesamowitej Kama Sutry.

Piątek 24 stycznia na rozpoczęcie zimowych ferii zapraszamy Was na kolejną imprezę z udziałem polskiego hip-hopu. Tym razem na energicznej scenie pojawi się przedstawiciel formacji Chill Wagon, niesamowity Reto. Usłyszycie jego największe hity Bosman czy Sorry Dolores. Tego wydarzenia naprawdę nie możecie przegapić. Będzie się działo i to sporo, to pewne.

Cały czas trąbię, przypominam, dużymi krokami zbliża się największa w historii ewolucja Przytkowickiego Energy 2000. Więcej informacji na naszych oficjalnych profilach już niebawem. To będzie coś, klub zmieni się nie do poznania. A to wszystko specjalnie dla was, najlepszych klubowiczów.

Moi drodzy, w sobotę 25 stycznia zapraszamy na Carnival Night, czyli prawdziwe karnawałowe szaleństwo w najlepszej energicznej odsłonie. Tej nocy czekamy na tych, którzy odwiedzą nas w karnawałowych przebraniach. A na najlepszych przebierańców czekają cenne nagrody i spora kasa do wydania na naszych barach. Dodatkowo niezapomniany klimat, specjalny wystrój i brazylijskie tancerki.

Mr. Polska. Obdarzony niesamowitą energią i charyzmą twórca mega hitów. Jagodzianki, sikam, szampan czy pistolet. Oczywiście oprócz eksplozji dźwięków czeka na was także moc innych atrakcji i niespodzianek.

sobotę 1 lutego zapraszamy na muzyczny powrót do przeszłości, czyli naszą legendarną już imprezę Retro Party. Zagramy największe hity z naszych starych Energy Mixów i zabierzemy was w muzyczną podróż naszym wehikułem czasu.

0: Just bought a black Ferrari. House in the hills in LA.
1: Energy 2000 to nie tylko klub, to wspaniała rodzina, która w każdy weekend pokazuje, jak powinna wyglądać zabawa w najlepszym wydaniu. Wpadnij, przyjdź i dołącz do rodziny. Serdecznie zapraszamy.

Jego mega hity takie jak Język Ciała Poza Kontrolą czy Anioły i Demony obejrzały i pokochały miliony fanów na YouTube. Nikomu nie trzeba przedstawiać jego osoby, ani opowiadać o jego spektakularnym sukcesie. Innymi słowy, jest Tymek, jest impreza. A Tymek, kochani, pojawi się na naszej licznej scenie osobiście na zakończenie zimowych ferii, czyli w piątek, 7 lutego.

0: Tego czeka na was muzyczne show prawdziwej legendy sceny klubowej. Razem z nami DJ Hazel. Najpopularniejszy polski DJ mistrz konsolety, znany ze swoich energetycznych setów i perfekcyjnej techniki miksowania. Często reklamowany jako najszybsze ręce Europy.
1: Prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus.

pewno większość z was zna popularnego youtubera Kruszwila. Już walentynkowy piątek, 14 lutego, będziecie mieć okazję spotkać go osobiście. Ba, nawet więcej. Będziecie mieć szansę zobaczyć go na scenie jako artystę ukrywającego się pod pseudonimem Disco Marek i twórcę hitu Zostań moją kotką. Tego nie można przegapić.

A dzień później, w sobotę 15 lutego, z okazji Święta Zakochanych, planujemy dla Was specjalną walentynkową edycję najpopularniejszej klubowej imprezy w Polsce, czyli Single Party. W wyjątkowo energicznym wydaniu. Nie musisz się zastanawiać, czy chłopak lub dziewczyna, która wpadła Ci w oko, jest wolna czy zajęta. W czasie naszej imprezy wszystkie singielne i singielki będą mogli założyć specjalne zielone bransoletki. No a ci zajęci i zajęte lub niechętne otrzymają czerwone bransoletki. Tym razem będą także walentynkowe bonusy, niespodzianki oraz nowa edycja naszych firmowych silikonowych bransoletek. Czekają ciekawe konkursy z nagrodami, flirt, ruletka i wiele innych atrakcji. Rozdamy wejściówki do kina, zaproszenia na randkę i romantyczne kolacje w ekskluzywnej restauracji wraz z voucherem na pobyt z wybranką lub wybrankiem w pięknym hotelu.

Energy 2000 było, jest i będzie najlepszym klubem w naszym pięknym kraju. A nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Już wkrótce nowe oblicze waszej muzycznej świątyni. Nie mogę się doczekać.

fire.

Piątek 21 lutego zapraszamy do Przytkowic Fuel Energy 2000 na przedostatnią imprezę przed ewolucją klubu i kolejną z udziałem legendy polskiego hip-hopu, jedynego i niepowtarzalnego Palucha. Płyty Palucha pokryły się platyną, a utwory zyskały miliony wyświetleń na YouTube. Czeka Was prawdziwa raperska uczta. Usłyszycie na żywo najnowsze utwory oraz największe hity z jakże bogatego dorobku. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami.

sobotę 22 lutego serdecznie zapraszamy na szalone, energiczne ostatki w stylu retro, czyli zakończenie karnawału 2020, a zarazem ostatnią imprezę przed kolejną ewolucją naszego klubu. Tej wyjątkowej nocy nasi DJ-e zabiorą was w muzyczną powrót do przeszłości i przypomną największe hity ostatniej dekady. A nasz klub w Szydkowicach zmieni się w prawdziwe epicentrum.

0: cztery sale, cztery różne muzyczne klimaty, które zaprezentują wam najlepsi polscy DJ-e. Oprócz tego czeka na was moc promocji, inwazji energicznych gadżetów i prezentów od Energy 2000 i sponsorów imprezy.
1: Energy Mix.
0: Także, moi kani, niesamowity multilaser show, spektakularny pokaz pirotechniki scenicznej. Parkiet rozgrzeją nie tylko nasze gwiazdy i nasi DJ-e, ale także specjalne wyrzutnie ognia. A jeśli będzie wam za gorąco, to schłodzimy was baterią potężnych dział CO2. Musicie być razem z nami, bo klubu w tej wersji już więcej nie zobaczycie. Od kwietnia zapraszamy was bowiem do nowego, odmienionego w 100% Energy 2000 Evolution.
2: Uwaga! W każdy piątek i sobotę na wejściu NRG

No i proszę, taki deserek dla najmocniejszych. Kochani, jak zwykle serdecznie Wam dziękujemy za wysłanie Energy Mixa. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do nas. Dołączcie do energicznej rodziny i bawcie się razem z nami. Kłaniamy się nisko. DJ Hubertus, DJ Tomasz.

największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat to właśnie Energy 2000. Klub numer 1 w Polsce.

0: was Energy Mix Volume 64. We hope you had a great time with us. See you again on the next compilation next year.
1: This is Energy 2000 signing off.
2: Radio Party.
3: W odległej galaktyce załoga statku odkrywa nieznaną dotąd planetę pełną nieznanych form życia. W czasie swojej misji dokonali niecodziennego odkrycia.
4: Niesamowite! Znaleźliśmy artefakt!
5: Jak myślisz, co to jest?
4: Nie mam pojęcia. Wygląda niepozornie. Widać, że jest to robota nieznanej nam cywilizacji.
5: Co z tym robimy? Przejmujemy?
4: Musimy natychmiast przesłać te informacje do naszej bazy. To może być odpowiedzią na pytania, które zadawaliśmy sobie przez tak wiele lat.
5: Musimy uważać. Nie wiemy, co ten artefakt w sobie kryje.
4: Baza, tu załoga statku. Mamy ważne odkrycie do złożenia.
6: Przesyłajcie informacje, załogo.
5: Odkryliśmy artefakt o nieznanej dotąd konstrukcji. Wydaje się pochodzić z innej części wszechświata.
6: Przyjąłem. Otrzymaliśmy informacje. Przekazaliśmy ją do naszych ekspertów. Oczekujcie wyników.
5: Mamy to.
4: To srebrny krążek.
7: Energy Mix numer 26 Katowice Edition. A jej twórcami są DJ D-Bush i D-Wave.
8: Because I got my jokes from Amsterdam.
9: Siemano kochani, prosto z Centrum Dowodzenia Katowickiego Energy 2000. Zapraszamy was na kolejną już odsłonę Energy Mixa. Wszystko mamy gotowe i zapięte na ostatni guzik. Tak więc w zimowy wieczór kłaniają się standardowo D-Wave i D-Push. Z największą przyjemnością przedstawiamy Energy Mix numer 26 Katowice Edition.
8: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my jokes from Amsterdam.

Zenergy Mix numer 26 maksyma może być tylko i wyłącznie jedna. Doładowane energią traki, najlepsze wokale oraz perfekcyjne miksy. I właśnie tego dzisiaj będziemy się trzymać.

Czas na kolejny track i oczywiście premierkę imprezowego kalendarium. Jeżeli chcesz poczuć dobrą wiksę, to tylko w Energy 2000. Piątek 24 lutego zapraszamy na kolejną edycję Wiksomani. Za mocne uderzenie oraz szybkie kiki odpowiedzialni będą Killer Andrew, Cyprex, Gashmaker oraz Pancha. Oczywiście cała noc pełna niespodzianek oraz limitowana opaska Wiksomani.

Kochani, przypominamy o innowacjach zainstalowanych w katowickim Energy 2000. Jedną z nich jest Kellner Online. Siedząc wygodnie w loży, możesz złożyć zamówienie na swój ulubiony zestaw z naszej oferty na barze. Wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się na stoliku.

Przed wami kolejny gorący news, a przy okazji naprawdę niezapomniana imprezka. Sobotę 25 lutego zapraszamy na występ twórcy festiwalu Mayday, czyli West Bump w Energy 2000 w Katowicach.

Teraz nabywając loże w naszym systemie rezerwacyjnym, możesz dokupić specjalnie przygotowane przez nas zestawy na barze i to w obniżonej cenie. Zachęcamy również do zakupu biletów w przedsprzedaży. Ceny biletów są niższe niż te, które nabywacie na wejściu, a przy dużych wydarzeniach możecie je połączyć z fastpassami, żeby uniknąć stania w kolejce. Kupuj i rezerwuj na katowice.energy2000.pl.

3 marca w piątek zapraszamy na drugą edycję szalonej imprezki Money Shower. Uwaga, podwajamy ilość wystrzałów. Tym razem w dwóch seriach wystrzelimy dla Was jeszcze więcej energicznej gotówki. Będziecie mogli dorwać kaskę, którą możecie później wykorzystać na naszych barach. Do tego niespodzianki i zupełna nowość, której jeszcze nie było u nas. Fotobudka 360.

Sobota 4 marca upłynie nam na inwazji prezentów dla cudownych kobiet bawiących się w naszym klubie. Dla pań do 24 voucher na wejściu na kwotę 20 zł do wykorzystania na naszych bogato zaopatrzonych barach. Oczywiście nie zabraknie również prezentów sygnowanych logiem Energy 2000. A po udanej imprezce pożegnamy Was specjalnym giftem na wyjściu.

Szykuje ci się 18 i nie wiesz, gdzie zabalować? Skorzystaj z naszej oferty i spędź ją z najbliższymi w Energy 2000 Katowice. Zarezerwuj specjalny pakiet promocyjny z zakładki promocje z naszej strony. Otrzymasz od nas darmowe wejściówki, voucher do wykorzystania na barach, firmowe gadżety z naszym logiem oraz specjalnie przygotowany zestaw urodzinowy, który wręczą nasze hostessy. D-Wave oraz Deepush, odpalamy Energy Mix numer 26.

Doskonałym pomysłem dla Was może okazać się organizacja imprezy klasowej u nas w klubie. Jeśli to Twój ostatni rok w jednej klasie, to ta oferta jest właśnie dla Ciebie. Czekają bilety w atrakcyjnych cenach, pierwszeństwo w wyborze lóż, opcje cateringowe, specjalne pakiety na bary, wyjątkowe upominki dla dużych grup, darmowe wejściówki i jeszcze więcej. Koniecznie napisz do nas maila na adres szkolna@energy2000.pl. W tytule napisz szkolna półmetek Katowice, a w treści przekaż jak najwięcej informacji.

Bezpieczeństwo, komfort oraz najlepsze klimaty na naszych trzech parkietach to bez wątpienia Energy 2000 w Katowicach. Kolejny piątek to już naprawdę mocne, rasowe, hip-hopowe rytmy. 10 marca nad klubem Energy 2000 przejmie kontrolę Louis Villain. Jego największe hity, również w kolaboracji z innymi raperami, mają pomocny kilka baniek wyświetleń na YouTubie. Jedno jest pewne, szykujemy dla Was sztos imprezkę. 10 marca!

11 marca w sobotę szykujemy naprawdę niesamowite wydarzenie w naszym klubie. Zapraszamy na występ legendarnego już duetu Remedy & Manuel. Będziemy świętować 15-lecie ich pracy artystycznej. To będzie wyjątkowy jubileusz połączony z naprawdę mocnym uderzeniem w Energy 2000. Oj, koniecznie do zoba na parkiecie.

1 kwietnia zapraszamy na otwarcie zupełnie nowego sezonu w Energylandii. Wystartowała sprzedaż biletów całorocznych, o czym może mieliście już okazję poczytać na naszych social mediach. Po więcej szczegółów sięgajcie na www.energylandia.pl i na Facebooku Energylandii. Korzystając z okazji, polecamy też Western Camp Resort z najlepszymi miejscami noclegowymi na mapie Polski, a to wszystko w małopolskim Zatorze obok Energylandii.

Startuje konkurs Viral Energy 2000. Nagraj TikToka powiązanego z naszym klubem i oznacz hashtagiem Energy 2000 konkurs i wygraj nagrodę o wartości 500, 200 lub 100 zł. O szczegółach niebawem na naszych mediach społecznościowych.

Kochani, Energy 2000 Katowice to klub, w którym można naprawdę się zakochać. Zapraszam na weekend Muzej Miłości. I już piątek, 17 marca, Noc Flirtu, czyli Single Party. Specjalna edycja noworoczna, nowe opaski i zupełnie nowe możliwości. Znajdź swoją drugą połówkę w tym samym kolorze. Na imprezę, konkursy, niespodzianki, romantyczne sesje, doskonała muzyka i mnóstwo atrakcji. Imprezki poleca RMF Max.

I tak w sobotę 18 marca szykujemy kolejną edycję imprezy Black and White. Wyjątkowa charakteryzacja oraz wystrój klubu, a dla przebranych na czarno lub biało na wejściu voucherek na drinka. Szybka decyzja, w jaki kolor wskakujesz, i widzimy się w Energy 2000.

Wiem, jak bardzo lubicie bujać się przy naprawdę dobrych hip-hopowych rytmach. W związku z tym mamy dla was kolejną ekstra propozycję na piątek, 24 marca. Po dłuższej przerwie naszą sceną rządzić będzie szef Kandzia Mafii, Kali. Koniecznie nabywajcie bilety w przedsprzedaży właśnie na to wydarzenie.

Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o naszym sklepie z gadżetami oraz firmowymi ciuchami. Pojawiły się kolejne nowe kolekcje, na których warto szczególnie zawiesić oko. Serdecznie polecamy sklep.energy2000.pl.

Sobota, 25 marca, to data legendarnego już powrotu do przeszłości z hitami sprzed dwóch ostatnich dekad, które w tamtym okresie były wyznacznikiem najlepszej imprezy. Pozwól się ponieść muzycznej ekstazie i daj się zaprosić na wyjątkową retro podróż, którą zabiorą cię Aras, Deepush oraz D-Wave. 25 marca, retro party w Energy 2000.

Kochani, w piątek 31 marca zapraszamy na to słowny napad na Energy 2000 w Katowicach przez znanych już wam z biegu z więzienia Alcatraz, czyli Prisoner Show. Aby dodać takiego małego smaczka, dodatkowo u boku Prisonersów pojawi się znany youtuber Meduza. Zapraszamy na dosłownie bombową imprezę z całą masą efektów specjalnych.

Sobotę 1 kwietnia na nowo wielkie ukłony kierujemy do naszych pań. Księżniczki na salonach to impreza z markowymi prezentami, które możecie zdobyć podczas naszych imprez. Warunkiem przystąpienia do zabawy jest tylko wypełnienie kuponu podczas wejścia do klubu. Dla panów też się coś znajdzie. Obowiązkowym punktem będą niespodzianki od klubu Energy 2000. Serdecznie zapraszamy!

I tak na horyzoncie święta wielkanocne z przyjemnością przedstawię Wam, jak wygląda nasz kalendarz na te właśnie dni. Wielki Piątek, 7 kwietnia, klub jest nieczynny, ale za to zapraszamy dzień później w sobotę na Easter Party. Świąteczna atmosfera, dobra muza i zabawa bez końca. W tym dniu wstęp dla osób pełnoletnich. Następnie w niedzielę 9 kwietnia to prawdziwe wielkanocne jajca połączone ze świątecznym spalaniem kalorii. Nie zabraknie wszystkiego co najlepsze, czyli naprawdę odjazdowej muzy i niespodzianek, które tak bardzo kochacie.

Zaś, kochani, 14 kwietnia w piątek znów poskaczemy w rytmach szeroko rozumianego hip-hopu. Scenę w Katowicach przejmie Kubańczyk. A w sobotę 15 kwietnia zapraszamy na występ Taito, który zatrzęsie parkietem z konsolety naszej sali głównej. Zapraszamy na imprezki.

No i niestety czas kończyć, kochani, nasz kolejny muzyczny przekaz, jakim był Energy Mix numer 26. Mamy nadzieję, że przypadnie wam ta składanko do gustu i będziecie ją słuchać tak często, jak tylko się da. D-Wave oraz D-Push, dziękujemy i do zobaczenia na imprezkach. Badajcie do nas jak najliczniej i jak najczęściej, do czego was mocno zachęcamy.

Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

0: nowego tysiąclecia był czasem prosperity. Biznes kwitł, dobrobyt rósł, a muzyka była dobra jak nigdy. Dziś nie zostało już nic oprócz wspomnień.
1: Zmień taśmę, dziadek. Wszystko jest. Tutaj i teraz. W sumie trochę było kombinowania. Odgrzebać stare stereo. Przeczyścić, polutować, podpiąć. A potem gaz do dechy i cała wstecz. Energy Retro Mix numer 17 Katowice Edition prezentują DJ D-Bush i D-Wave.
2: Is it not beautiful to watch the sunrise?
3: Cześć kochani, witamy jak zwykle bardzo cieplutko na waszym ulubionym krążku wypełnionym po brzegi najlepszą muzyką prosto z parkietów Energy 2000. Tym razem zabieramy was w swoistą podróż naszym wehikułem czasu do świata pełnego muzycznych wspomnień oraz muzycznych uniesień. Kłaniamy się niziutko D-Wave & D-Push. Przedstawiamy Energy Retro Mix Volume 17 Katowice Edition. Zapraszamy serdecznie!

oczywiście, moi drodzy, oprócz muzyki przekażemy wam informacje o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie. A jak zwykle program dla najlepszych klubowiczów przygotowaliśmy na mega, mega petardzie. Na pewno każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Począwszy od gwiazd polskiego hip-hopu, po najsłynniejsze nazwiska muzyki elektronicznej oraz najbardziej zwariowane imprezy tematyczne. Jednymi słowy, po prostu Energy 2000 Katowice.

I tak, kochani, w piątek 27 marca zapraszamy Was serdecznie na kolejną imprezę z udziałem gwiazd polskiego hip-hopu. Tym razem na naszej energicznej scenie pojawi się po raz kolejny przedstawiciel kolektywu 2115, niesamowity Blacka. Usłyszycie na żywo jego największy hit Mademoiselle, jak i wiele, wiele innych. Tego wydarzenia naprawdę nie możecie przegapić. Oczywiście oprócz eksplozji hip-hopowych dźwięków czeka na Was także moc innych atrakcji, niespodzianek. Pokaz pirotechniki scenicznej, wyrzutnie ognia i CO2, multilaser show oraz inwazja naszych firmowych gadżetów.

I tak, kochani, słuchajcie, trwa największa w historii ewolucja naszego bratniego klubu przytkowickiego Energy 2000. Przed wami zmiany, o których mogliście sobie tylko i wyłącznie pomarzyć. W Przytkowicach zmienia się dosłownie wszystko, zupełnie nowe sale i ich wizerunki. Najnowsze osiągnięcia techniki scenicznej, oświetlenie i wizualizacje stworzone w systemie Deep Triple View. Oszałamiające efekty specjalne oraz wiele, wiele więcej. Miejcie oczy szeroko otwarte, nadchodzi całkiem nowe Energy 2000 Evolution.

I tak oni przyszedł czas, by rzec kilka zdań na temat waszego ulubionego parku rozrywki, czyli Energylandii. Przed wami wiele, wiele miesięcy cudownej zabawy. Stałe punkty programu, jak i zupełnie nowe niespodzianki. Startujemy z wielkim hukiem już 4 kwietnia 2020 roku. Następnie od 13 kwietnia aż do 25 października jesteśmy dla was codziennie. Trzydniowe Kinder Party, szóste urodziny Energylandii, kilka odsłon Magic Nights, eventy takie jak Oktoberfest, Złota Polska Jesień oraz Halloween. To wszystko, co znacie i kochacie.

I tak informacja z ostatniej chwili. W roku 2020 Energylandia zaprosi Was również zimą. Przed cudowny klimat śnieżnego parku. Gwarne uliczki oświetlone tysiącami lampek. Radosna iluminacja i świąteczny klimat. Tego jeszcze nie było. Ciepły klimat w środku zimy to właśnie my. Od 28 listopada do 10 stycznia. Winter Kingdom. Zapraszamy gorąco i serdecznie. Bądźcie z nami, kochani. Energylandia.

Będąc w Energy Land, nie zapomnijcie o najlepszym resorcie w okolicy, czyli Western Campie. Pamiętajcie, Western Camp to jedyne w Polsce miasteczko stylizowane na klasyczną wioskę z amerykańskiego dzikiego zachodu. Zarezerwuj pobyt na nowy sezon i bądź minutę drogi do największego parku rozrywki w Polsce. Rezerwacje online oraz szczegółowe informacje na www.westerncamp.pl.

Jedna z najpopularniejszych imprez w naszym klubie, czyli Single Party, ma już swoją datę, sobota 28 dzień marca. Po prostu przyjdź i zakochaj się w Energy 2000. Oprócz szalonej imprezy na totalnym luzie będzie okazja zgarnąć nasze firmowe gadżety. A dla każdego na wejściu specjalna edycja firmowych opasek.

Mamy kolejny powód, by zaimprezować w Energy 2000 Katowice. Już w piątek, 3 kwietnia w katowickim Energy odbędzie się 4. edycja imprezy pod tytułem Wixomania. Fani mocnego grania i dobrej wixy tego wydarzenia nie mogą przegapić. Podczas imprezy wystąpią najlepsi tego gatunku: Killer, Cyprex, Andrew, Madson, DJ Urant. Oczywiście oprócz eksplozji dźwięków czeka na was także moc innych atrakcji i niespodzianek. A przede wszystkim inwazja naszych firmowych wiksiarskich gadżetów. Zapisać, zapamiętać, zanotować. Piątek, 3 kwietnia, Wixomania, 4. edycja.

Jest kilka gwiazd, których występy w naszym klubie należały do najlepszych. Dlatego chętnie wracamy do tych sprawdzonych rzeczy. W sobotę 4 kwietnia zapraszamy na imprezę z cyklu Manieczki Retro on Tour. Oj, będzie mega, mega gorąco. Przed wami noc pełna dobrego starego clubbingu z ikonami tego gatunku na czele. Za energiczną konsoletą pojawią się wieloletni rezydenci wielkopolskiego klubu. DJ Insane, DJ Drum. Uwaga dla najszybszych na wyjściu miksi, którego słuchacie. Czyli Energy Retro Mix Volume 17 Katowice Edition.

Więc, moi drodzy, wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne. Przypominam, że Klub Energy 2000 Katowice w Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę będzie nieczynny. Ale za to mam taką małą nadzieję, że w niedzielę wielkanocną zaglądniecie do nas, by pospalać świąteczne kalorie i pobujać się przy największych muzycznych trendach, które Klub Energy 2000 wyznacza w ostatnim czasie. Startujemy z nowym imprezowym sezonem w Energy 2000 Katowice. 12-13 kwietnia, święta wielkanocne na plebiscytowej. Czekamy na Was z otwartymi ramionami.

Pamiętaj, tylko ten klub da ci największe weekendowe szaleństwo w trzech różnych muzycznych klimatach oraz z gwiazdami światowego i rodzimego kalibru w jednym wyjątkowym miejscu. Po prostu Energy 2000 Katowice. Ponad wszystko.

Więc, moi drodzy, wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne. Przypominam, że Klub Energy 2000 Katowice w Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę będzie nieczynny. Ale za to mam taką małą nadzieję, że w niedzielę wielkanocną zaglądniecie do nas, by pospalać świąteczne kalorie i pobujać się przy największych muzycznych trendach, które Klub Energy 2000 wyznacza w ostatnim czasie. Startujemy z nowym imprezowym sezonem w Energy 2000 Katowice. 12-13 kwietnia, święta wielkanocne na plebiscytowej. Czekamy na Was z otwartymi ramionami.

0: Let the sunshine in your heart.
1: Gotowi na najpopularniejszą imprezę w Polsce? Chcesz zaszaleć? Szukasz swojej prawdziwej miłości? Zapraszamy piątek, 17 kwietnia na kolejną edycję Single Party. Żeby było tego mało, na deserek występ naszego serdecznego przyjaciela, twórcy mega hitu Sick, czyli DNF in the mix. Na wejściu specjalna edycja singlowych opasek, a dla najszybszych, cieplutki, Energy Mix w prezencie. Po prostu Energy 2000 Katowice.

0: with an angel.
1: I tak, korzystając z okazji, w sobotę 18 kwietnia serdecznie zapraszamy na kolejny już sezon imprez pod tytułem Bella Ciao. Tego wieczoru przenosimy klimat ze słynnego hiszpańskiego serialu do katowickiego Energy. Dołącz do gangu, poczuj się jak członek ekipy. Czekają na Was specjalne pokazy, atrakcje i mega, mega niespodzianki. I jeszcze taka informacja, w trakcie imprezy rozrzucimy 2000 zł energicznej kasy. Do wykorzystania oczywiście w barach naszego klubu. Bella Ciao, 18 kwietnia. Zapraszamy serdecznie.

Energy 2000 to nie tylko klub, to wspaniała rodzina, która w każdy weekend pokazuje, jak powinna wyglądać zabawa w najlepszym wydaniu. A więc pozostaje jedno, wpadnij do nas i dołącz do rodziny Energy 2000. Kochani, bądźcie czujni, bo dzieje się bardzo, bardzo dużo. Obserwujcie nas na profilach społecznościowych. Bądźcie na bieżąco, żeby nic nie umknęło waszej uwadze. Energy 2000 Katowice.

Serdecznie wam dziękujemy za wspólne spędzone 60 minut. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i zapraszamy do nas. Dołączcie do energicznej rodziny i bawcie się z najlepszymi. Do zobaczenia, kłaniamy się. D-Wave and Deepush. Pozdrawiamy serdecznie.

0: Radio Party. Radio Party.
1: Czekaliśmy, ale warto było. Trochę się spóźniło i jakoś tak nieśmiało zaczęło. Ale w końcu przyszło. W końcu jest lato 2020. Nie ma na co czekać. Wakacje za pasem, głośniki na maksa i gaz do dechy. Morze przyzywa głębokim basem. Bierzemy miksa w teczkę i jedziemy! Energy Mix numer 18, Katowice Edition. Prezentują DJ D-Bush i D-Wave.

Kochani, po krótkiej przerwie witamy serdecznie na kolejnej edycji składanki sygnowanej logiem właśnie Energy 2000. Mamy nadzieję, że składanka ta w tych trudnych czasach pandemii umili wam czas, rozwieje wszelakie życiowe wątpliwości i pozwoli na chwilę zapomnieć o problemach i codzienności. Zatem witajcie w świecie muzycznej energii. D-Wave and D-Push już na swoich miejscach. Zapraszamy na Energy Mix numer 18, Katowice Edition.

No i proszę, Polska się kłania, czyli Sibul, Skytech na wokalu Jiang Fam, edytowane w całości przez Milo. Nasza osiemnastka to kompilacja starannie wybranych i wyselekcjonowanych utworów, które możecie usłyszeć przede wszystkim na naszych cotygodniowych streamach w internecie, ale o tym troszkę później.

Idealnie zaśpiewane, prawda? La la la love! Sibul Skytek, Jiang Fam na wokalu. Energy Mix numer 18.

No to posłuchajcie tego, co w ostatnim czasie naprawdę dobrze się sprzedaje. Major Lazer i Q Color to nasz numerek 3. Musicie przyznać, gustowny i zaskakująco melodyjny. Mam nadzieję, że znajdzie miejsce na waszych wakacyjnych playlistach, a jest tego warte.

znany z naszych energicznych parkietów numer Gazolina. To kolejny muzyczny koktajl, który serwujemy podczas tych energicznych 70 minut. Edith Kolia Funk i Schnaps tchną w niego zupełnie nowe życie. Posłuchajcie i ocencie sami.

Pamiętajcie, że w czasach, kiedy nie możemy być z wami face to face, zapraszamy na nasze transmisje live w internecie prosto ze źródła energii. Naturalnie z klubu Energy 2000.

od kilku dobrych tygodni w Małopolskim za to, że możecie cieszyć się wolnością na świeżym powietrzu, korzystając z atrakcji, jakie w tym sezonie przygotował dla was nasz największy w Polsce park rozrywki Energylandia. I got that. Jak co sezon, szybkie rollercoastery, wodne strefy i zupełnie nowe atrakcje parku, wokół których nie możecie przejść obojętnie. A to oczywiście wszystko z zachowaniem maksymalnej ostrożności w tych ciężkich dla nas wszystkich czasach pandemii.

Energylandia Zator, bądźcie razem z nami w tym zupełnie nowym sezonie. Sezonie 2020.

Uwaga, uwaga, jeszcze jedna istotna, mam nadzieję, informacja. Za to, że jest jeszcze jedno malownicze miejsce, wobec którego nie możecie przejść obojętnie. To Western Camp Resort. Serdecznie polecamy najlepsze miejsca noclegowe praktycznie obok samego parku. A gdy już będziecie upajać się szczęściem i ciszą tam na miejscu, zaglądnijcie do nowo otwartej restauracji Bonanza w samym środku resortu. Western Camp polecamy w 100%.

Tym razem na tapecie Fischer, Camel Fat i Freaks Cola. Przepięknie brzmiący, sami ocencie.

0: off and freaks them out.
1: Bądźcie z nami, słuchajcie nas wszędzie, gdzie się da, a my dołożymy wszelkich starań, byście mieli nas na wyciągnięcie ręki w każdym zakątku naszego globu. Bo przecież Energy 2000 pamiętało i będzie pamiętać o swoich najlepszych klubowiczach.

Szukajcie nas w internecie, na naszych kanałach YouTube i bądźcie z nami. Pamiętajcie, Energy 2000 zawsze do usług. D-Wave and Deepush. Energy Mix numer 18. Katowice Edition.

Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jestem przekonany w 100%, że kiedy przyjdzie czas, wrócimy do was ze zdwojoną siłą, a wtedy imprezy w Energii 2000 nabiorą zupełnie nowego wymiaru.

Uwaga, nadchodzi jeden z moich ulubionych wirtuozów, którego mogliście usłyszeć na naszych streamach w internecie. Włoski firmament i nienagalny styl młodego i bardzo utalentowanego producenta Enrico Bigardi.

DJ Tiesto nawet w tych trudnych czasach nie daje o sobie zapomnieć. Nieustannie pracuje nad swoim muzycznym wizerunkiem i musicie przyznać, że robi to na najwyższym poziomie. Tym razem na jego warsztat ląduje utwór brytyjsko-szwedzkiej piosenkarki Mabel. Sami posłuchajcie, co wyszło z pracy dwojga mega utalentowanych ludzi. Cytuję prosto z kuźni DJ Tiesto. Mabel i Boyfriend.

Tak, edit tego numeru zrobił prawdziwe zamieszanie w internecie. Klasyk sam w sobie otrzymał zupełnie nowe życie za sprawą naszego przyjaciela zza konsolety DNF-a, którego serdecznie pozdrawiamy. Jego osobista wizja tego nagrania to uczta dla uszu i umysłu, dla osób, które pamiętają czasy młodości i imprezowania na najwyższym poziomie. Imprezowania, rzecz jasna, w Energy 2000. Hit My Heart, DNF Fit Denny.

Bo słuchajcie, jakie to piękne! Gravity! I już nic nie mówię. Faded gravity. Melting away.

Dobrze znany nietuzinkowy Children, Robert Miles, powraca z największym rozmachem. Moi drodzy, sklep energy2000.pl. Tutaj znajdziecie wszystko, czego potrzebuje prawdziwy klubowicz. Wszystko, co musicie mieć w waszej domowej kolekcji. Zapraszamy do zakupów.

taki właśnie sposób spędzamy z wami czas pandemii, który jestem przekonany niebawem się skończy. A co wtedy nastąpi, to każdy głodny imprezowania wie na pewno. Wtedy obieramy jeden możliwy kierunek i spotykamy się w Energy 2000.

Same takie muzyczne przyjemności dla najlepszych klubowiczy na świecie. To właśnie jest Energy Mix numer 18. Wersja z Katowic. Piękny wokal, piękny numer. Red Hot Chili Pepper.

Jakżeż trafiony, musicie przyznać, że w samo sedno. Numer ze stajni holenderskiego producenta muzyki z gatunku house. Bakerman we własnej osobie. Jego wersja Bajana. W tym trudnym czasie nie jesteście sami. Macie nas i naszą muzyczną wizję w takiej waszej formie. Energy Mix numer 18, Katowice Edition. D-Wave and D-Push. Do usług zawsze.

kochani, kolejną muzyczną pocztówkę, tym razem z samego serca Londynu. Przesyłają Martin Aikin i Sammy Porter. To musiało się udać. Back to funk. Jeżeli chcecie znać moje skromne zdanie, na letnie dni do samochodów, pros idealne.

Jak mnie to cieszy, że w Polsce mamy tak wielu talentowanych producentów muzycznych, których muzyka naprawdę łapie mocno za serce. Do tego edit Keanu Silvy i mamy piękne połączenie. DJ Kuba i Nathan, Feel the Vibe. Klasa sama w sobie. Po prostu Energy 2000.

Albańsko-amerykańska piosenkarka, która zyskała rozpoznawalność po wydaniu singla Sweet But Psycho. Nie zwalnia tempa i wydaje kolejny numer, który mamy przyjemność przedstawić właśnie w tym miejscu. Kings of Queens od Ava Max w remiksie Motiego. Taka ciekawa propozycja na te nieciekawe czasy. Serdecznymi pozdrowieniami właśnie dla Was.

Na deserek propozycja Blow Your Mind, Lock and Load w edycie Dave Winella. Zróbcie głośniej.

I takim optymistycznym akcentem żegnamy się z wami, kochani klubowicze Energy 2000. Bądźcie zdrowi i nie dajcie się wirusowi. Obiecujemy, że wrócimy do was na pewno silniejsi i naładowani energią jeszcze bardziej. Dziękujemy wam serdecznie i życzymy dużo radości. D-Wave and D-Push, do usłyszenia niebawem. Zaglądajcie na nasze profile, zaglądajcie na nasz YouTube i bądźcie z nami o każdej porze dnia i nocy.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: I'm telling you, it happened for real. We saw a dude playing the guitar, and as soon as he stopped, it started raining. And then... boom! We woke up in a very bright room. It must have been a lab. We heard...
2: You are now in Inner Lab. You were tasked with a mission codenamed Energy 2000. Your ID is 70. Further details will be supplied later. Mission initializing.
3: Executing. Energy Mix Volume 70. Our guides are DJ Thomas and DJ Hubertus. 3, 2, 1.
4: Cześć, mam nadzieję, że wszyscy już gotowi i czekają z niecierpliwością na to, co wydarzy się na kolejnym kultowym już Energy Mixie. Tradycyjnie zapraszamy Was do naszego świata, gdzie nic się nie liczy poza dobrą zabawą i Waszą ulubioną muzyką. I taką właśnie przygotowaliśmy specjalnie dla Was. DJ Hubertus, DJ Thomas, odpalamy Energy Mix numer 70.

0: Energy Mix.
1: Kochani, rozpoczynamy bardzo optymistycznie, energetycznie i do tego pięknie. A zatem miłe dla ucha dźwięki odpowiada niesamowita formacja Black Eyed Peas, przebojowy francuski DJ David Guetta i

0: DJ-e z Marsa będą nam dosyć często towarzyszyć na tym krążku. Nic w tym dziwnego, ich edity grają najwięksi i są wręcz perfekcyjnie zrobione. Pierwszy na tapetę idzie Federico Franci, jego Cream. Posłuchajcie, jak można świetnie bawić się muzyką.
1: Prezentują

Dramal Dillard, amerykański raper, który swoją ksywkę zaczerpnął od stanu, w którym mieszka. I już po pierwszych dźwiękach wiadomo, że to Florida. To nie był egzamin z geografii, ale wprowadzenie do jego mega hitu Low, który świetnie przerobili Sterbiński i także Minea.

Najlepsze miejsce do zabawy to właśnie Klub Energy 2000. Tylko tutaj na żywo możesz zobaczyć i usłyszeć swoich ulubionych artystów ze światowych scen i naszego rodzimego podwórka.

Czas na numer, który pozamiatał przez ostatnie kilka miesięcy. Mało komu znany Małpi wygrał, wypuszczając Drugs from Amsterdam. Dla was mamy ten właśnie traczek z bonusem z nieśmiertelnego do dziś uwielbianego Tokio. Zapraszamy na Drift w Amsterdamie, czyli jazda bez trzymanki.

Kolejny klasyczny motyw utorował drogę do sukcesu. Nathan Dave, ciekawe brzmiący wokal Ellie Henderson. 21 Reasons. Remiksuje berliński DJ i producent Franz Zimmer, czyli po prostu Ale Farben.

Teraz, moi drodzy, zapraszamy was na zmysłowo-orientalny belly dance, określony szklaneczką ginu z Sonikiem, który zaserwował nam sam Akon. Yes, kids.

Jakżeż ja się cieszę, że takie numery wracają na parkiety dzięki Fafach, albo jak to woli Matthew Clark. Stardust. Muzyka zdecydowanie brzmi lepiej z tobą. Piękne słowa.

Nie wiem jak wy, ale ja słysząc ten numer od razu wspominam cudowne lato, wakacje, ciepełko i ekstra imprezy. Jaden Han przenosi nas w czasie, bo jesień już zapukała do naszych okien. I got summer of my mind.

Kochani, oczywiście oprócz muzyki, prawdziwy energetyczny klubowy G-Fan powinien doskonale znać kalendarz imprezowy naszej świątyni. Kiedy, co, gdzie i za ile? Dlatego już teraz zapraszamy was bardzo gorąco na kolejne wiksiarskie święto, na którym nie zabraknie pokręconych dźwięków z tego właśnie gatunku, a zagrają specjalnie dla was Killer Andrew, Cyprex, Gashmaker i oczywiście Pancha. A dla tych, którzy przyjdą do klubu wcześniej, czekać będzie limitowana opaska Vixomanii. To dokładnie 28 października.

I jedziemy dalej bez przystanku w świat, gdzie wszystko jest niebieskie. Kiedyś zabierali nas tam Eiffel 65. Teraz czynią to Bebe Rexha i David Guetta. Mega edycik oczywiście z marsjańskim sznytem. Energy Mix numer 70. DJ Humertus, DJ Thomas.

Kochani, u nas Halloween, jak już wiecie, nie ma lipy. Cały lokal jest stylizowany w tym właśnie klimacie. Nie zabraknie wampirów, wilkołaków i innych przerażających stworzeń. Imprezę nakręcają nasi rezydenci, a dodatkowo na sali dance. Nie straszyć, a bawić będzie duet Long & Junior. Każda w pełni przebrana osoba wchodzi do klubu za free, więc warto zaszaleć. Zrobimy też konkursik na najlepsze przebranie. Główna nagroda 500 stóweczek.

australijsko-nowozelandzki projekt, który zasłynął globalnym hitem Love Tonight, nie został autorem jednego hitu. Panowie dołożyli do kolekcji Won't Forget You. My wybraliśmy dla was remix utalentowanego Felixa Jena. Dumę naszych zachodnich sąsiadów.

Rewelacyjny przebój, zmajstrowali nam panowie z Berlina, duet Two Colors, Heavy Metal Love. Coś czuję, że na dłużej zostanie w naszych playlistach. Ciekawe brzmienie, idealne zmontowane dźwięki. No i ten wokal, wow! Trzymamy kciuki, oby tak dalej.

Moi drodzy, w poniedziałek 31 października specjalnie dla was kontynuacja halloweenowego szaleństwa przy najlepszej muzyce i cudownej atmosferze. I znów wszystko w temacie Halloween. Przybywajcie, to będzie bardzo fajna i straszna imprezka. Będą też konkursiki, niespodzianki, będę również ja. I oczywiście tak jak w sobotę, przebrani wjeżdżają za free. Więcej info oczywiście na naszym klubowym Facebooku.

0: Za to w sobotę 5 listopada naszą scenę rozbuja niesamowity Smolasty, którego tak bardzo kochacie. Szykuje się impreza Sztos, na której nie możecie zabraknąć. Takie rzeczy tylko w Energii 2000. Pamiętaj!
1: Prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus.

No i zrobił nam się mały Back to the Past. Niezapomniane sztosy, które bawią nie tylko w okresie karnawału. Samba i Move Your Feet to idealne połączenie, które spokojnie może służyć za poranną kawę. Bellini, Junior Senior i Starjack.

0: Ostatnie łączenie polskiego rapu, hip-hopu, zwał jak zwał, z muzyką klubową daje naprawdę świetne efekty. Widać po was, że lubicie takie eksperymenty. Proszę bardzo, oki dla was. W remiksie Rick Fire.
1: Uczucie, kiedy wstaję rano. Już nie chodzi o to, że żygałem przez etanol.
0: O kim jeszcze dzisiaj wspomnimy? Bo mamy dla was wielką niespodziankę.

No i proszę kochani, hymn najpiękniejszych czasów muzyki klubowej i oczywiście flagowy numer berlińskiej Parady Miłości. Prosto od Dachula. Do dziś budzi emocje. Kolejny, który próbuje przywołać, to Next Boy.

To, co Cygrycki lubią najbardziej, czyli muzyczne wspomnienia. A jak już Retro Energy, to musi być w najlepszym wydaniu. Za konsolą mega sympatyczny DJ Roko, którego znacie z niezliczonej ilości hitów, przy których szaleje się do dziś dnia. A tuż obok niego pojawi się nasz człowiek, Klawisz, ze swoim live show, czyli Dziekan. Minimum.

Kolejny po Szczerbińskim, nasz bratanek z Węgier, który próbuje swoich sił na rynku międzynarodowym. Kiedyś miał przebłyski dobrych editów. Zobaczymy, jak wam przypadnie do gustu Infinity.

18 listopada zapraszamy na premierowy koncert w naszej okolicy White Widow, twórcy hitów Drip, Jetlag czy Cooking Up. Kolejna z dat warta zapamiętania. To wszystko u nas w klubie Energy 2000. Najbardziej technologicznie rozwinięty klub w Polsce, a może nawet w Europie, z najlepszą muzyką i atmosferą przy najnowocześniejszych efektach specjalnych. Przyjdź i przekonaj się sam, że to nie tylko słowa, to po prostu Energy 2000 Evolution, Przytkowice.

Jeden z najciekawszych muzyków naszych czasów, zdobywca statuetek Grammy i nawet z nominacją do Oscara, The Weeknd ze swoim Save Your Tears. I jak słychać, mocno podkręcony przez naszego dobrego zioma za konsoli, niemieckiego DJ-a i producenta CJ'a Stone'a. Pozdrawiamy gorąco!

0: prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus. Hubertus.
1: Another mother is breaking, heart is taken over.
2: Czas, kochani, na kolejny klubowy sztos, przy którym, jak wiemy, uwielbiacie udzielać się wokalnie, co daje cudowną atmosferę na naszych imprezach. Specyficznym dla siebie stylu prezentuje go Klas i Mike Horn. No to dobra, zombie i ogień.

0: Energy Mix.
1: Jeśli chcecie zobaczyć i przekonać się, że dziewczyny też potrafią świetnie grać i zbudować rewelacyjną atmosferę, to zapraszamy do nas już 19 listopada. Wtedy w akcji zobaczymy Nines Huerte, Ole Ciupę i także Madson. Womenland. Ladies in the Mix.

A to już kochani specjalnie dla was Topik i A7s. Zombie Nation, Kerncraft. Znów bawi i cieszy. Better day. I tego wam życzymy.

A teraz kochani, uwaga, jeśli macie ochotę poskakać i poszaleć na maksa przy dobrym polskim hip-hopie, to ta impreza jest właśnie dla was. Będziemy łapać worki, tańczyć pogo i oglądać amerykańskie teledyski. A to wszystko dlatego, bo na naszej scenie rządzić będzie Oki 25 listopada. Ależ to będzie impreza.

Me porto bonito. Nie wiem jak wam, ale mi bardzo podobają się hiszpańskie wokale w klubowych nutkach. Wdzięczny język do śpiewania, rapowania i w ogóle mówienia.

Kochani, Andrzejki w Energii 2000 to impreza, na której musisz być. Najpopularniejsza impreza w całym sezonie. Pełna niespodzianek, wróżb, nieziemskiego klimatu. Będą również iluzjoniści i ich specjalne pokazy Street Magic. A na sali dance hitami będzie rzucał zespół Defis.

Kochani, kolejny klubowy pewniak, który towarzyszy nam przez całe wakacje, dając dużo radości. Mark Mail i nasi przyjaciele DJ Kuba i Nathan wyczarowali Make It Hot, który rozgrzewa parkiety największych imprez. Trzymamy kciuki za kolejne imprezowe hity od tego łódzkiego duetu i serdecznie pozdrawiamy.

Nie zapominamy oczywiście o najmłodszych. 4 grudnia zapraszamy na Mikołajkowe Junior Party. Będzie sporo prezentów, fotobudka, dmuchany zamek, spotkanie z Mikusiem i elfami i wiele, wiele innych fajowych atrakcji. No i naturalnie najlepsza nutka i atmosfera. Jak przystało na Energy 2000.

Ajajaj, ale to będzie noc. 9 grudnia na naszej scenie pojawi się po raz kolejny Kizo. Ci, którzy byli, wiedzą, co się szykuje. Niezapomniana noc, a ci, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć go w akcji, czym prędzej niech rezerwują bilety. Impreza top. A my przyspieszamy i to na maksa.

0: Jeszcze naprawdę wiele, wiele wydarzy się w zimie w naszym klubie. Między innymi będzie kultowe Ladies Night, pojawi się również Skolim, Disco Boys, Menelaos i oczywiście nasze świąteczne imprezy.
1: Energy Mix.
0: Oczywiście, kochani, wszystkie szczegóły na naszym klubowym Facebooku Energy 2000. Dobra, czas na energię w czystej postaci. Groove Combo Rage, W&W w rewelacyjnej odsłonie ponadczasowego Moonlight Shadow.

Kochani, jeszcze jedno info, przywitanie nowego roku w kultowym Energy 2000. To jak wiecie, niesamowite przeżycie. Również i tym razem będzie bardzo mega. Impreza, na której nie zabraknie fantastycznych atrakcji. Zrobimy dla was mega profi pokaz sztucznych ogni przed klubem. Będą czekać na was loże z konsumpcją, szampan gratis, multilaser, pirotechnika sceniczna, wyrzutnia ogni, inwazja firmowych gadżetów i oczywiście atmosfera, jakiej nie ma żaden klub. Proponuję kupić bileciki przez sprzedaży. Mam nadzieję, że wiecie, że prowadzimy przez sprzedaż online biletów, lóż i fastpassów. I także zupełna nowość, Kelner Online. Wystarczy zeskanować apkę na naszej loży. I błyskawicznie online zrealizujesz swoje zamówienie, nie ruszając się z miejsca. To tylko w Energy 2000.

na deserę, kochani, coś, co wydawałoby się mało możliwe, a jednak Lambada w takiej wersji to po prostu turbo Lambada. Hit Home z 89 roku, odpalony przez That Week Us, Donego Juniora i Sound Rush, po prostu wyrywa z butów.

Pamiętajcie to zawsze, tylko u nas najlepsze imprezy na najwyższym światowym poziomie z najlepszymi DJ-ami i najbardziej energetyczną muzyką. Dziękujemy, że byliście razem z nami. To była godzinka niesamowitych hitów, które bawią was każdy weekend w Przytkowickim Energy 2000. Trzymajcie się cieplutko, serdecznie was pozdrawiamy i do zobaczenia w klubie.

0: You made it to the end. Congratulations. Your mission has been completed. You can find more missions in our Energy 2000 clubs. Don't let us down.
1: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

0: Jeszcze, moi drodzy, jakieś 40 minut i gość specjalny dzisiejszej imprezy ostatkowej. DJ Maximo! Żywa legenda tego miejsca dzisiaj powróciła do domu. Zawiążcie dobrze sznurówki, bo będzie się działo.
1: I wszyscy razem głośno, chodźcie. 3, 2, 1. I teraz Maximo! Maximo! Nie było go 100 lat i jeden dzień dłużej. I wszystkie ręce! Uwaga! 3, 2,

Jak tam stara gwardia, pamiętacie czy nie? The Darkness. Rozgrzewamy przed Maximo. Osadki.

To jest właśnie ta muzyczna noc wspomnień, Retro Party. I ostatki w Energy 2000. Zombie! Wszystko ładnie, pięknie, moi drodzy, ale jest zdecydowanie za cicho. Halo, Przytkowice, zróbcie wielki hałas!

Uwaga, przyjaciele, wjeżdża kolejny magiczny numer. Długo się wkręca, ale warto czekać. Na pewno poznacie po pierwszych dźwiękach. Specjalnie dla całej starej gwardii obecnej razem z nami. No właśnie, kto już poznaje?

Jak tam, moi drodzy, jesteście gotowi na Maximo, czy nie? Kto jest gotowy na Maximo, robi wielki hałas! Żywa legenda tego miejsca, już niebawem za konsolą, po długiej przerwie. Oj, się będzie działo.

Halo, halo przyjaciele, jak tam siły, jak tam kondycja? To są właśnie ostatki w Szydkowicach. Jedziemy, jedziemy! 3, 2,

Ale kochani, prosimy o więcej ruchu. Poco loco. 3, 2, 1 i...

pięknie. Jeszcze, moi drodzy, 45 minut.

Słuchajcie, moi drodzy, za tą piękną frekwencję mamy jak na razie jedną koszuleczkę dla was. Kto chce, kto chce. Z logiem Energy 2000. Wszystkie dłonie wysoko. Kto chce koszuleczkę? Załącznik rzucamy. I leci. Tylko spokojnie, mamy więcej. Okej, leci jeszcze jedna, uwaga. Może tam na lewo, Pablo, co? Explosion!

Jak tam klimaciarze jesteście? Bez większego komentarza. Cosmic Gate i wszystko jasne. Ja mam ciary.

Muzyczna cisza przed burzą, uwaga! Z pozdrowieniami od bliźniaków, z Wietlina pierwszego dla wszystkich obecnych w Energy 2000. Cosmic Gate!

No, teraz przeżywamy prawdziwy orgazm. Gdzie te klaszczące ręce jeszcze raz? Wszystkie dłonie. Cała muzyczna Polska. Nasza rodzina leży 2000. Orgazm. Z pozdrowieniami dla tych, którzy dążą naszymi ścieżkami przez te 31 latek. Energy, zróbcie hałas!

Jest z nami także Maksimo, rozrywa się. Wypił drinka, czy jednego, czy dwa? Dopiero dwa. Wyżej!

To właśnie na specjalne życzenie. Safri Duo będzie. Wszystkie ręce falują w powietrzu wysoko. W lewo. Brawo. W lewo. I wszyscy klaszczą teraz. A powiedzcie mi, kto chce koszulkę z Energy 2000? Leci, leci, łapcie! Jeszcze raz mówimy dobry wieczór Energy 2000!

Od kołyski aż do śmierci pozytywnie pierdolnięci. Poszło, poszło! Hej! Hej! Co to się dzieje dzisiaj, kochani?

sponsor Wiedźmina na cały 5 od Grześka. Od Grześka dla Tytusa. Lecą wyżej. Stara Gwardia, pokaż jak to się robi.

nowo sobie po jump stylujemy. Free fall. Kto pamięta ten tańczy? Tylko proszę nie kopać partnera przed sobą. Wszystkie ręce. Free fall. Zróbcie hałas!

Wszystkie dłonie klaszczą! Energy! Energy! Energy!

Podnieście wszystkie zapalniczki, latarki do góry, wszystkie światła. Zróbmy klimacik. Chodźcie, zapalniczki, latarki. Cała Stara Gwardia. Dobry wieczór.

Już za 15 minut, kochani. DJ Maximo wchodzi za stery. Przeniesie nas jeszcze bardziej w czasie. A to na specjalne życzenia. Dla tych wszystkich, którzy przez 31 latek razem z nami walczą, tańczą i bawią się do samego rana. Jeszcze raz brzydko widzę. Zróbcie największy hałas na świecie! Wszystkie ręce, stara gwardia! Łapy, łapy!

DJ, wymówicie Maximo. DJ! DJ! Za 15 minut wjeżdża za stery. Wszystkie łapy klaszczą!

Jak tam brzydko widzę. Coś od Tiesto. Za chwileczkę wskakuje DJ Maxima. Przygotujcie się. Snurujemy buty.

0: Dla tych wszystkich, którzy pamiętają. Prosto od DJ-a Matyza. The Fly. Lecimy wysoko. Przed koncertem Maksimo. Maksimo jest trema czy nie?
1: Trochę mam tremę, ale za chwilę startujemy. Gromadźcie się na parkiecie, za chwilę zaczynamy. Jak tam dzisiaj z waszymi siłami, co?
0: Siła jest, wódka jest, chęci są, jest dobrze.

0: house.
1: We like the house. Dla Maximo, zróbcie hałas. Dla prezydenta tego miejsca, DJ Maximo.

Put your hands up for Detroit. Yeah, put your hands up for energy. Oh yeah. Dla Tytusa, Tytus. Jedziesz, stary. Dawno cię nie było. Stara gwardia, lecimy.

Kochani, tak właśnie zaczynał Cibul, Grzegorz Cebula, z Pyskowic. Pyskował muzycznie, aż wyszedł na swoje.

Jeszcze raz dla tych, którzy nie słyszeli, dla Anki Szwagierki po te 30 urodziny. Follow me, and let's go. To the place where we belong and leave our troubles at home. Destination Calabria, kochani.

No Money Listen Techno. Już teraz, kochani, wchodzi za stery DJ Maxima. Uwaga, przygotujcie się.

Okej, moi drodzy, jeszcze raz. Kiedy ja mówię DJ, wykrzyczycie Maximo. DJ! DJ! Już za momencik specjalnie dla was, po naprawdę długiej przerwie w tym miejscu. Żywa legenda!

Raz, dwa, trzy, próba. A się boję pomyśleć, co tu za chwilę będzie się działo. Maxima in the house. Dobry wieczór.

Na zegarach godzina 00:30. Będziemy powoli zaczynać. Jak to miło być tutaj znowu. Dla całej starej gwardii, dla wszystkich klimaciarzy, którzy są razem z nami. Choć przez chwilę wspominamy stare czasy Energy 2000. Tak to kiedyś graliśmy. Będzie potrzebna wasza pomoc. Rozpędzamy!

0: zajmujcie ostatnie miejsce na parkiecie przez najbliższą godzinę w takich właśnie klimatach.
1: Już somebody!
0: Ale się dzisiaj zebrała fajna ekipa.

Na dobry początek dla całej ekipy z Sieprawia, dla całej Małopolski. Przygotujcie zapalniczki, telefony. Od razu lecimy grubo.

Lecimy dalej z waszymi pozdrowieniami. Tak dziś specjalnie dla Marzenki od Kury. Najpiękniejsze muzyczne wspomnienia tego czasu. Zbierajcie siły, będą za chwilę potrzebne. 5, 4, 3. Całe energii, skacz jak najwyżej do góry.

To co gramy mocniej czy słabiej? Dobry wieczór, Jakub! Ale to była fajna robota.

Jeden z tych ulubionych numerów DJ Maximo. Tak dziś gramy dla Sebastiana z okazji urodzin. Dla się prawia, dla Seby. Pod te urodziny od przyjaciół. Zobaczymy, kto będzie najgłośniej śpiewał. Słowa znacie na pewno. Don Diablo! Ale to jest piękna muzyka. Energy, duża sala, rozpędzamy. Niech powrócą te najpiękniejsze lata. Don Diablo!

Okej, żarty się skończyły. Jesteśmy w Energii 2000 na dużej sali. Trzeba dołożyć do pieca. Przyznawać się bez bicia, kto pamięta. Dłonie wysoko, DJ Tiesto.

Lecimy dalej z waszymi pozdrowieniami od Carlosa dla całej ekipy z kameralnej. Jest to. A za chwilę chętnie zapy, żeby nie zamulić. Będą muzyczne wspomnienia.

Dla wszystkich romantyków dzisiejszej nocy. Touch in the sky, Hitman wjeżdża. Już bardziej pod nogę się chyba nie da, da się prawie. Pomóżcie, śpiewamy!

Tego przedstawiać nie trzeba, to zna każdy. The Hitman! Żyjemy, żyjemy, kochani, godzina młoda. Jesteście w Energii 2000.

Jest, kochani, mały problem, bo miałem przygotowane dużo mocnej muzyki. Aby tak spokojnie. Dokładamy do pieca, czy nie? Spróbujcie przez chwilę, co? Będą za chwilę wymysły od Maximum.

Dla Sepy z okazji urodzin od przyjaciół z Nieprawia, od całej Starej Gwardii. Dla Sebastiana z okazji urodzin. A za chwilę lecimy po mojemu, okej? Okay? Proszę was, wytrzymajcie!

Jak tam z waszymi siłami? Trójka z plusem. Uwaga teraz, kto teraz zejdzie z parkietu, bijemy po dupie.

Ale to był dobry numer! Tak się właśnie zaczynała Polska klubowa.

przyznawać się, kto pamięta. Piękne czasy. Można, kochani, śpiewać na całkiem ze Śląska.

mocniej czy słabiej. Rozgrzewka przed miód malina.

to dzisiaj wszystko szybko się zmienia. Raz jeszcze będzie okazja, żeby pośpiewać, a później dokładamy do pieca po raz drugi. Jeden z tych ulubionych DJ Maximo.

przepraszam, musiałem. Ukochane numery DJ Maximo, wjeżdża Lewentina. Dla Tytusa, dla całej Starej Gwardii.

A ostatni raz pytamy, mocniej czy słabiej? Kto chce mocniej? Sami tego chcieliście. A ostatni kwadrat od Maksimo, także niech będzie jak trzeba.

0: Oj, to było bardzo, bardzo dawno temu, DJ Isaac. Loża 5-7 i te sprawy. Była tutaj Kima Ciarnia.
1: Forget the people. Just close your eyes. Forget your...
0: Podciąg się rajtuzy!

Lecimy dalej z waszymi pozdrowieniami od Carlosa do całej kameralnej. Tego chyba przestawać nie trzeba. Absolutna legenda powraca.

ale tu dzisiaj spokojnie. Od Carlosa dla Kamerali i tak dziś gramy.

I raz jeszcze, kochani, przygotujcie zapalniczki, telefony, będzie światełko do nieba. Na zakończenie będzie na grubo. 30 sekund, cała duża sala świeci. Włączamy telefony.

Odpalajcie telefony, zapalniczki, zapałki, wszystko co świeci. Robimy klimat, uwaga! Pompy! Gasimy światła.

A już za chwilę coś specjalnego na zakończenie od Maximo. Będzie numer jeden prosto do mojego serca. I przestaje zanudzać. Wjeżdżają rezydenci, uwaga! Wytrzymajcie ten ostatni numer.

Wjeżdża numer jeden do Black Steve'a! Steve'owi! Zaraz umie taka muzyka, to żywotnie propsy od Maximo. Żeby tak grali w polskich klubach. Dzięki za dzisiaj, dobranoc.

Dla całej starej loży 57 od Maksimo, od całej starej gwardii. Dla tych wszystkich, którzy są dzisiaj razem z nami. To był i będzie dobry wieczór. Przeżyjmy to raz jeszcze.

To właśnie, moi drodzy, był DJ Maximo. Zróbcie dla niego wielki hałas! Żywa legenda tego miejsca, DJ Maximo. Dziękujemy bardzo. Jak zawsze, wspaniale. Dla całego się prawia z pozdrowieniami. A my kochani lecimy dalej. Remody, Manuel!

Halo, Brzydkowice, jedno pytanie. Czy macie jeszcze siłę? Losing control. Fucking crazy. Z dedykacją dla tych, co dzisiaj zamierzają stracić kontrolę w tym miejscu. Ostatki. The Nicer.

Wszystko ładnie, pięknie, ale zdecydowanie za cicho. Energy, zróbcie ogromny hałas! Od razu lepiej, co nie? Bungee Fire! Odkurzamy, wspominamy, jak przystał na retroparty. Dla tych, którzy klaszczą!

Ojciec muzyki techno w Polsce, Wesba Magarta. Z dedykacją dla tych zamolejących, dla tych siedzących i stojących, wbijajcie do nas na parkiet. To są ostatki! 3, 2, 1!

0: fatal. La bomba.
1: Dla całej 5-7, dla Kaśki, dla Grześka, dla Gacka. Dla wszystkich najlepszych klubowiczów na świecie. Łapy, łapy, łapy, łapy, łapy, łapy, łapy.

La bomba to będzie rano. La bomba. Po imprezie. Wszystkie łapki klaszczą, dawajcie! Szydłowice w Energy 2000. Energy! Skaczą!

Krishna. Dla wszystkich Krishnych i tych nie Krishnych.

Jeszcze głośniej. Śmiało, śmiewajcie, nie wstydźcie się. Wszystkie łapki do góry i falujemy. Razem. W lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Z pozdrowieniami dla Paryża. Dobry wieczór.

Pięknie. Rozwijamy, rozwiedzamy. Dla Damiana. Wszystkie ręce głośno.

0: To były czasy. Oh, Lejka, Lejka.
1: Oh my God.
0: Dziewczyny piszczą.
1: Everybody in the house.
0: Panowie krzyczą.

0: To właśnie na specjalne życzenie, kochani. Wszystkie dłonie do góry, poczujcie to. Za te stare, najlepsze czasy. I dzięki za to, że jesteście. 31 lat na historii mapy Polski. Energy 2000. Wszystkie mapy klaszczą. Dla Kaśki, dla Grześka, dla całej 5-7. Ale będzie mocno, trzymajcie się. Szturujcie buty. Łapy, łapy, łapy, łapy, łapy.
1: Come on. Dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body.

orgazm. Dziewczyny piszą. Już doszły. Jak szybko. Jest mokro.

Prawdziwy muzyczny ekwator, także od panczy dla wszystkich na parkiecie, dla wszystkich wariatów. Dla świętej pamięci Jacka, który się skończył niestety.

Jedna to sleep znać dla tych, którzy idą spać dopiero w poniedziałek, co najmniej. Wszyscy razem klaszczą! Zajebiście aktywnie. Wszystko widzę. 3, 2, 1.

Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy zawsze są z nami. Całą starą gwardię. Czy jest stara gwardia, bo nie słyszę? Nie może być inaczej.

Nie, dla tych, którzy mają urodzinki dzisiaj. Żeby było łatwiej dla wszystkich, którzy mają urodziny. Kto ma urodziny, łapka do góry. Stawiacie wszystkim dzisiaj. Ale was kopałem. Wszystkie ręce, wszystkie wasze ręce, dłonie, wyżej, energy!

Oh yeah! Jak tam energii, pamiętacie? Dajcie tu jakąś muzyczkę. Kto nie klaszczy?

Jeszcze raz podnosimy wszystkie ręce do góry. Wszystkie dłonie. I klaszczamy. Energy. Energy.

Okej, moi drodzy, zróbmy taką akcję. Trzy pierwsze dziewczyny, które podejdą na konsolę, dostają darmową wejściówkę do Energy 2000. Trzy pierwsze dziewczyny! Szybko poszło.

Okej, Brzydkowice, jeszcze raz wszyscy głośno! Like I love you! Jeszcze głośniej!

0: In the mix, this is Mike Candis.
1: Gramy specjalnie dla Belli z pozdrowieniami. Danza Kuduro!

Muzyczna wycieczka do Amsterdamu. Kto nie skacze, ten zamula. 3, 2, 1, go!

Już prawie godzina trzecia na zegarze, a my nie tracimy formy. To są właśnie Osadki. Zapraszam na wielkanocne imprezy. Pierwszy, drugi dzień świąt. Wtedy powracamy.

0: Dobra, moi kochani, będzie śpiewane, uważajcie, przygotujcie gardełka. Będą potrzebne.
1: I beg my dues, time after time.
0: Wszystkie dłonie wysoko i falujemy, robimy klimancik.
1: But committed no crime and bad mistakes.
0: Pamiętajcie, refren należy do was. Przygotujcie się. I wszyscy głośno.

0: from two experiences.
1: Wszystkie dłonie klaszą teraz. Z dedykacją Lasego Chicago obecnego.

Tych, co budzą się dopiero do życia. Hello, dobry wieczór, albo dzień dobry. A za momencik jeszcze jedna muzyczna niespodzianka tej nocy. DJ Thomas za sterami. Gramy, gramy, retro party!

Słuchajcie, koniec zwykle o tej porze dla tych wszystkich, którzy mają energię. Halo, parkier! Odpalamy! Dla niezmęczonych!

Ho, ho, święta za pasem, to i my w radosnym i świątecznym nastroju witamy naszych cudownych klubowiczów i zapraszamy Was na ulubiony miks przebojów prosto z najlepszego klubu w tym kraju. Oto przed Wami najnowszy, jeszcze cieplutki Energy Mix o numerze 73.

0: od poniedziałku 25 grudnia, a najlepszym tego sposobem będzie szaleństwo w naszym klubie. Poskaczemy przy hiciorach, które na żywo zaprezentuje wam jedyny i niepowtarzalny Seaball. Dla miłośników lżejszych dźwięków polecamy Markusa P, który zagra na sali dance. Szalone Christmas Party, na którym koniecznie musisz zawitać. Pełne wielu atrakcji i niespodzianek dla każdego do 22 przy wejściu premierowy Energy Mix.
1: Energy Mix prezentują DJ Thomas i DJ

Energiczny Szczepan to impreza, obok której nie można przejść obojętnie. Prawdziwy świąteczny X-Projekt z szalonym Mikołajem i masą gości specjalnych. I również prezentów dla naszych klubowiczów. Między innymi bilety do parku rozrywki Energylandia, a za serami Energy DJ Steam, co gwarantuje świetną zabawę.

0: because of my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, they got you.
1: A może jeszcze przed końcem starego roku udać się znaleźć swoją drugą połówkę? Lub przeżyć płomienny romans? Rok mija, a ja niczyja. Po tym intrygującym zwrotem ukrywa się imprezka, na której za pomocą naklejek będziesz mógł odnaleźć bratnią ci duszę. Dla każdej pani na wejściu do 23 specjalna różowa smyczka w prezencie. A to wszystko, kochani, w sobotę 30 grudnia w naszej świątyni światła i dźwięku. I oczywiście szalonej zabawy.

Zapraszamy wszystkich bardzo gorąco na przywitanie nowego roku, czyli Sylwester w Energy 2000 w stylu retro. Specjalnie dla Was, oczywiście jak zawsze, profesjonalny pokaz sztucznych ogni przed klubem, loże z konsumpcją i szampan gratis, 3 sale muzyczne i 3 klimaty, konkursy z czadowymi nagrodami, firmowe prezenty, pirotechnika, wyrzutnie, ogni, armatki CO2, konfeti. Mamy również dla Was ciekawą opcję cateringową, jest ile chcesz, all inclusive, o tym powiem troszkę później. A więcej szczegółów znajdziecie oczywiście na naszych social mediach. Bilety dostępne online i także w dniu wydarzenia w kasa klubu. Żegnaj stary i witaj nowy rok razem z nami. Gwarantujemy świętą imprezę i atmosferę, której mogą nam pozazdrościć największe eventy globu. Do zobaczenia!

Kochani, przypominamy także, że w Energylandii w najlepsze trwa Winter Kingdom. Od rollercoasterów w zimowej aurze po klimatyczne zauki do zabawy w tym okresie. A wszystko to oczywiście w magicznej, świątecznej atmosferze. A jeśli przyjeżdżasz z dalsza, to zatrzymaj się w naszym zaprzyjaźnionym Western Campie. Kompleksie wypoczynkowym, iście przeniesionym z dzikiego zachodu, z rewelacyjną restauracją Bonanza. Również zapraszamy bardzo serdecznie.

Na energiczną scenę wjeżdża kto? Gomba Oczyczy. Chyba składu przedstawiać nie ma potrzeby. Fani doskonale wiedzą, co się dzieje na ich koncertach. Istny szał. Powiem wam szczerze, że czasami zdarza się, że na występy pada sam Mata. Kto wie, jak będzie tym razem? Gwarancja grubego melanżu jest na pewno. Wpadajcie do N. Tuż po nowym roku, 5 stycznia.

0: Gramy Starumie.
1: Nawiązując, moi drodzy, do strefy gastro, jesz ile chcesz, dostępnej w sylwestrowy wieczór, przygotowaliśmy dla was kilkanaście potraw i przekąsek, z których możecie korzystać do woli. Wykupując bilet w kwocie 200 zł i to już cena z wjazdem. Oprócz tego w ten wieczór oczywiście wiele promocji na naszych barach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

W pierwszą noworoczną sobotę widzimy się na kolejnej edycji imprezy, która już na dobre weszła w kanony Energy 2000, czyli udawane wesele. Przez całą noc na sali dance, szaleństwo, tańce, napitki i niesamowity klimat weselnych hitów. O północy oczywiście tradycyjne oczepiny. Tego wieczoru zagra również dla was bardzo muzykalne rodzeństwo niekwestionowane gwiazdy disco polo, czyli zespół MIG.

Hip-hopowe noce w Energy 2000 to mega imprezy z nieziemską atmosferą, na którą zapraszamy największych kotów tego gatunku. Tym razem nie mogło być inaczej. Wbijajcie do nas, ostro zaimprezować i przybić piątkę z Kalim, który rozkręci nasze Energy już w piątek 12 stycznia.

Ciekawych wydarzeń ciąg dalszy, kochani, 13 stycznia na nasze legendarne retro party zaprosiliśmy mega skład z Holandii, niesamowitą grupę Clubheads, znaną również pod aliasem Drunken Monkey. Szykuje się prawdziwa muzyczna jazda bez trzymanki.

single i singielki, łączmy się. Wasza ulubiona impreza z premierą zupełnie nowej opaski. Szalej, nie pytaj co dalej. Już w piątek 19 stycznia na sali Dance Karty rozdawał będzie polski król Latino, czyli Skolim.

0: Yeah.
1: Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moje myśli są podłe, moje...
2: Wiemy, że bardzo, bardzo kochacie Smolastego. W nowym roku na pewno zobaczycie go na naszej scenie. Może się to okazać szybciej niż myślicie. Energy Mix numer 73. DJ Hubertus, DJ Tomas.

To wydarzenie, kochani, przejdzie do historii klubu, jestem o tym przekonany. Za dekami pojawią się ludzie, którzy wykreowali to miejsce od samego jego początku. DJ Hubertus, DJ Tomas, DJ Bolek, DJ Maximo. Spodziewajcie się niespodziewanego, po prostu kosmos. Razem z nami zagra również specjalista od klawiszy, DJ Dziekan, który wprowadzi was w retro klimaty. A na sali dance, Defis.

Największą przyjemnością jest dawanie prezentów i my o tym wiemy doskonale. Dlatego na kolejnym Ladies Night prawdziwa inwazja markowych gadżetów na sali Dance Playboysi. A na głównej, oprócz naszych wspaniałych rezydentów, swojego seta zagra DNF. Dla każdej pani na wejściu do 22:00 voucher kwotowy do wykorzystania na barze.

Każdym Polaku jest odrobina górala, dlatego nasze imprezy w tym stylu biją rekordy popularności. Świetny klimat, góralska muzyka, jadło, napitki, mnóstwo dedykowanych upominków. Od ciupagi po chusty, kapelusze i wszystko, co kojarzy się z góralską kulturą, którą tak bardzo kochamy. Tego wieczoru również specjalnie dla Was zagra Kordian.

Energy Mix. Don't you know, pump it up? Któż tego nie zna? Tego utworu i oczywiście tego wykonawcy. Na ostatki w stylu retro zaprasza Danzel, a do składu tej wyjątkowej nocy dołączy legendarny DJ Hazel. Pożegnanie karnawału.

0: największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat. To właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce.
1: I 11 lutego mamy przyjemność zaprosić wszystkich na imprezę bez żadnych ograniczeń wiekowych. Z wieloma niespodziankami dla dzieci i młodzieży, z fantastycznym klimatem Energy. Warto zobaczyć, jak wygląda Junior Party. Młodsi klubowicze potrafią się u nas bawić znakomicie.

17 dzień lutego to co prawda 3 dni po święcie zakochanych, ale z tej okazji mamy dla was walentynkowe single party. Energy 2000 w tym przypadku działa jak dobry portal randkowy. Więc przyjdź i daj sobie szansę na znalezienie tej wymarzonej osoby. Może to ten dzień, to twój szczęśliwy dzień. Na sali dance o zabawę zadba miły pan.

nowym Energy 2000 Evolution. Co tydzień czekają na Ciebie najlepsi DJ-e, performerzy i tancerki, pokazy laserowe i pirotechniczne, tysiące gadżetów oraz sesje w klimatycznym Instarumie.

0: Energetyczna moc prosto ze źródła z klubu Energy 2000.
1: For those about to rave, we got the sound. We salute you, get off the ground.
2: Wielkie dzięki, że byliście razem z nami do ostatniej minuty tego miksa. Tradycyjnie dziękujemy i serdecznie Was pozdrawiamy z nadzieją na spotkanie na imprezach, które dla Was przygotowaliśmy. Cześć, do zobaczenia!

Tak sobie patrzę i tak... To jest nasza trzecia edycja tutaj klasyków winylowych. I wiecie co? Chyba jest nas najwięcej dzisiaj tutaj. Bardzo mnie to cieszy! Dobry wieczór z tej strony, Cibul, cześć!

Tak więc na dobry początek wszyscy, którzy kochają klasyki, niech podniosą ręce teraz wszystkie swoje wysoko, wysoko, wy też na górze, wy i wy, i wy, i wy, i wszyscy zróbcie jakiś hałas!

Dobra, kochanie, mam pytanie, kto był na poprzednich edycjach, chociaż na jednej klasyków, ręka w górę. Czyli mamy nowych. Kto nie był, kto jest po raz pierwszy? Wieść się niesie. To były naprawdę dobre imprezy. Wspaniałe, bym powiedział. Czyli się skumulowało wszystko. To jest numer, który zrobiłem w oryginale. Dawno temu, dawno już. Nie patrzmy na lata 20 ponad. Co robiliście 20 lat temu? No co robiliście? Podnosiliście ręce tak jak teraz? Tak jak teraz tam? Na górze, na górze, na górze! Raz, dwa, trzy i...

as if the dark explode with light.

Chuck, kick it to him, man.

pamiętam, że tym numerem zacząłem pierwszą edycję winylowych klasyków, to było 1,5 roku temu, jak ten czas leci. To była Wielka Sobota, takżeśmy z ekipą z Energy myśleli, czy to się uda, czy to się uda, i to się udało. To się bardzo udało! I mamy trzeci raz, podnieście ręce, kochani! Wszyscy, którzy kochają klasyki, którzy są dzisiaj tutaj, w Energy w Katowicach. W górę serca, w górę serca!

Pokażcie, jak wasze ręce idą wysoko! Jak idą wysoko! Jak idą jeszcze wyżej! Jak idą jeszcze wyżej! Jak idą jeszcze wyżej! Jasno nie ma! Góra też! Chcę was zobaczyć! Nie ma! Nie ma, że nie ma! Nie ma tego! Wyskoczymy! Wyskoczymy! Raz!

Thank you.

0: Tutaj koleżanka prosi o Cybul Balun, to powiem wam, że balun? Ja z tym numerem nie mam nic wspólnego, nie wiem o co chodzi, naprawdę.
1: Party people!
0: To był numer Kastima.

Za to z tym gościem zrobiliśmy bardzo wiele. Flash Rider, on wydawał moje stare numery jak Would You Feel House Baby. Troszkę się namieszało w

0: And now it's time.
1: No jest gorąco, ciepło. To mało powiedziane, gorąco po prostu.
0: And we will be back here again.
1: Komu jest gorąco, niech podniesie rękę w górę właśnie teraz. Kochani, o takie gorąco walczyliśmy przez 20 parę lat, kiedy powstawały te numery. Teraz już takich nie robią! Nie robią! Zgadzacie się czy nie?

Bardzo ważny klasyk dla mnie. Pewnie gdyby nie ten klasyk, ja nie wymyśliłbym mojego numeru Would You Feel, bo to była moja inspiracja, ta zabawa wokalami tutaj, a tego pana już nie ma. Ale zostawił nam to. Zostawił nam piękne dźwięki, piękne wspomnienia, piękne emocje. Sorry. On się nazywał DJ Shock!

na ostatnim Tomorrowland. Wśród wystrzałów fajerwerków zagrał go Tiesto. Po 20 latach w końcu nas gdzieś tam widzą. W dniu urodzin dla Ninki. Robsony, Waśniarki, mąż, wszyscy życzą najlepszego dla Ninki. A wy podnieście ręce wszystkie wyżej, wyżej, wyżej, wyżej! Explosion!

i pora na creme de la creme, jeżeli chodzi o trance'owe klasyki. Ciężko powiedzieć, jak niesamowity jest ten numer i ten motyw, który zaraz wybrzmi. Wasze ręce to powiedzą. Energy Katowice klaszcze właśnie teraz. Energy Katowice właśnie klaszcze teraz, teraz, teraz, teraz, teraz, teraz!

jako młody DJ, jako młody pasjonat tej muzyki dorastałem na tym wszystkim. To tak zostało w głowie, że nigdy nie wyjdzie do końca życia! Minęło 20 lat i nadal kręci.

I w tamtych czasach zrobiłem również ten numer. Zremiksowali Verano. House Baby! Kiedy ja mówię house, to wy mówicie baby i house! House! To była próba house! House!

śląskich klubach. To jest taki nasz śląski klubowy hymn. Kto się ze mną zgadza? Ręka w górę! A D-Bomb to zrobił z tego o ela ela, nie? Bo takie podobne to było. Tam było 1:1, tylko o ela ela. Wiecie, tak to było. Ja tam wolę oryginał, bez śpiewania Eli, czy tam Elżbiety. Dlatego wasze ręce wyjdą tutaj wyżej, więcej wyżej!

kochani, powiem wam taką historię. Ja na pierwszej mojej imprezie byłem w roku, że byłem jako klubowicz, nie? Miałem 15 lat wtedy. I na tą imprezę zabrała mnie moja siostra Jola. Starsza oczywiście, miała trochę więcej. I później 3 albo 4 lata temu na tej imprezie zagrałem ja. To były późne lata 90. i Jola zawsze robiła ten numer. I Jola jest dzisiaj z nami. Zróbcie hałas na Joli. Jolu, to dla ciebie! Ja zawsze pamiętam, jak ona tańczyła przy tym duerze. Jola dzisiaj mówi, ty masz miejsce, Grzesiek, do energii. No Jola, dla ciebie nie mam, no jak nie mam? A swoją drugą, jeden z moich ulubionych numerów ATP, Hold You. Kto podniesie rękę wyżej?

Tu w ogóle dzisiaj połowa mojego rodzeństwa przyjechało. Chcieli zobaczyć, jak to jest na klasykach. Zróbcie dla nich chaos! Tomek, Monika, Ania, Lucek, ekipa!

powietrzem i obiecajcie mi, że za kilka sekund wyskoczymy. Obiecajcie mi! Podnieście ręce! Wyskoczymy, tak? Wyskoczymy, tak? Raz, dwa, trzy i...

To jest szaleństwo, to jest taki hit piramidy chorzowskiej sprzed 20 lat, że jak... Jak to grali trzy razy na parkiecie, to ja na parkiecie wywijałem tak, nie tak, kurwa, trzy razy, nie? Mogli grać 13, też bym wywijał, ale wszyscy wywijali wtedy, wszyscy. Biczu! To były... Właściwie to był hit w dwóch klubach. W Ekwadorze w Manieczkach i w Piramidzie w Chorzowie. Ale to były na tamte czasy dwa najlepsze kluby w Polsce, no jeszcze brawo w Gliwicach. Te kluby pamiętają już naprawdę najstarsi górale, tacy jak ja. Choć z gór nie jestem, ale bardzo lubię góry. Górali też, jak za dużo nie kasują. Ale

Widzę ekipę w koszulkach Maydaya. Wiadomo! Nigdzie te numery nie były tak popularne jak u nas na Śląsku z wiadomych przyczyn. Mayday Katowice! W tym roku jak będę miał wolne, to też wpadnę, bo tam fajnie jest. Inna muza, piękny klimat!

Ta przerwa jest bardzo pozorna, kochani. Podnieście ręce wszystkie, bądźcie gotowi. Wszystkie ręce, góra, dół, boki.

Jak widać, Westman, John Dalbach i Fisher w trzech różnych okresach muzyki klubowej zrobili numery, które można puścić tak naprawdę chyba trzy na raz. Jeden na drugim i to będzie dobrze grało, no. To jest magia muzyki. To jest magia uniesionych rąk w energii na klasykach! Na klasykach ręce wszystkie idą wyżej. Podniesiesz rękę tak czy nie? Ja

Jak się czujecie? Jeszcze raz zapytam. Katowice, Energy, na klasykach. Jak się czujecie? Jeżeli czujecie się tak samo jak ja, to ja naprawdę jestem z nas wszystkich zadowolony. Naprawdę jestem z nas zadowolony.

Tyle pięknych klubowych melodii naraz w ciągu tam dwóch godzin i paru minut. Możecie posłuchać tylko na klasykach w Energii. Ja mogę je wam zagrać. Mogę zagrać, a wy możecie się dobrze bawić i podnieś ręce wysoko! Podnieś ręce wysoko. Ty i na górze, na dole, z boku, w piwnicy, wszędzie. Raz, dwa, trzy!

jego wszystkie satisfaction hit my heart every single day. To on też zrobił taki fajny remix dla francuskiej wokalistki Alize, ale to się grało.

chłopiec ze Świętochłowic. I w podobnych czasach co ja, mimo iż jest troszeczkę starszy, zrobił wielkiego hita DJ Matys Orgazm!

Czy wy macie jeszcze siłę? Czy wy macie jeszcze siłę? Nie słyszę, nie słyszę, czy wy macie jeszcze siłę? W Energii Katowicach, czy wy macie jeszcze siłę? Czy wy macie jeszcze siłę? Nie słyszę! Nie słyszę! Nie słyszę! Niech usłyszę raz!

Coś ode mnie z tych troszeczkę? Troszkę młodszych niż klasyki, ale już mega starych. Jak sobie policzę, to ten numer zrobiłem 14 lat temu, to już... Za niedługo, będzie się łapał.

Kochani, ja bym sobie tych numerów mógł posłuchać gdzieś tam w aucie, w domu, na słuchawkach. Ale to nie jest to samo, jak ja to zagram. Moje najlepsze numery z tamtych lat, których słuchałem do bólu. Bo ogólnie ja mam taką zasadę, jak gram. Ja nigdy nie zagram czegoś, co mi się nie podobało, choćby to było numerem jeden na listach przebojów. Nie zagram tego, no nie zagram. Dlatego gram tylko to, co lubię i cieszę się, że wy lubicie to również!

ten numer zrobiłem rok temu, ja go muszę w końcu wydać, bo on taki klasyczny jest. Przyjdzie czas, modlitwa!

0: Let me turn the radio on and set the mood.
1: On się musiał pojawić tutaj, bo on na pewno przy tych naszych klasykach tańczy na górze w niebie. Wspaniały człowiek, wspaniały producent, wspaniały muzyk, który niestety za wcześnie odszedł od nas. Mikołaj Jaskuga z Oświęcimia, znany jako Emrader, twórca tego numeru. Zróbcie dla niego hej!

Kochani, to były klasyki numer 3 w tym klubie. Wspaniale było, bardzo wam dziękuję. Grał dla was Cibul. To była wielka przyjemność dla mnie. Katowice, Energy, dziękuję ślicznie!

Przez 3 godziny zagrałem naprawdę większość moich ulubionych klasyków. Jest jeszcze wiele, ale te, które zagrałem, nadają się najbardziej do bujania, do tańczenia, do skakania, bo o to właśnie chodzi. Fajnie, że było was tutaj tyle i że ci najwytrwalsi, taki jak ty i wy wszyscy zostaliście tak długo ze mną. Dziękuję wam bardzo, grał dla was Sibul. Dobranoc!

0: Radio Party.
1: The summer slowly goes by. Under the scorching sun, the days draw on. Weary and sticky with sweat. Nothing going on. But then, a thunder in the distance. And another, closer and louder. The lazy times are over. It's a call to action. Time to move. Summer Energy Mix Volume 62. Presented by DJ Thomas and DJ Humbertus.
2: Halo, halo Energy 2000, halo, halo najlepsi klubowicze na świecie. Przyszła pora, żeby przedstawić wam kolejny krążek serii Energy Mix. Jak zwykle z mega dawką dobrej muzyki i pozytywnej energii oczywiście. Nie obejdzie się też bez prezentacji nadchodzących ciekawych wydarzeń, które odbędą się w naszym klubie. DJ Hubertus i DJ Thomas, witamy bardzo gorąco i odpalamy dla was numer 62. Miłego odbioru!
1: Summer Energy Mix Volume 62.

0: Uwaga, teraz w każdą sobotę przy wejściu nowy Energy Mix.
1: Zanim przedstawimy Wam imprezowy plan na najbliższe tygodnie, kilka słów o naszych rezydentach, czyli DJ-ach odpowiedzialnych za muzyczny wizerunek na naszych czterech klubowych parkietach. Za sterami konsolety naszego głównego dancefloru stoją Thomas, Don Pablo oraz Daniels. Na sali dance w sobotę rządzi De Sebastiano i Matt G. Na VIP-ie oczywiście Skrzypa, a nasz czwarty klubowy parkiet, czyli salę Top w najlepsze klimatyczne brzmienia, zaopatruje Discotheque.

0: Energy Mix.
1: I tak, moi drodzy, imprezową przygodę, na której widzimy się, to środa, 14 sierpnia. Dzień przed wolnym. Zapraszamy na koncert polsko-holenderskiej gwiazdy niesamowitego Mr. Polska, twórca hitów Jagodzianki, Sikam Szampan.

Czas na zabawę. Czas na emocje. Czas na Energylandię. Zapraszamy wszystkich do pierwszego w Polsce prawdziwego parku rozrywki.

Moi kochani, w piątek 16 sierpnia z wielkim hukiem powróci prawdziwy ultramelanż, czyli kultowy Projekt X. Tym razem w jeszcze bardziej zwariowanej i szalonej wersji. A oprócz mega atrakcji na scenie pojawi się Lil Musty, uczestniczka Fame MMA 4. To co, widzimy się, tak? Zapraszamy bardzo gorąco. Energy.

Kochani, oczywiście oprócz klubu zapraszamy bardzo gorąco do Energylandii, największego i najnowocześniejszego parku rozrywki w Polsce, w tej części Europy. Energylandia to prawie 100 atrakcji ulokowanych w 4 strefach tematycznych. Zupełnie nowa część parku Smoczy Gród, a w niej kilkanaście niesamowitych atrakcji, aż 3 nowe rollercoastery, w tym Zadra, największy i najszybszy na świecie drewniany rollercoaster. Czeka na was także większa strefa Extreme. Podkręcimy męski świat ekstremalnych pokazów. Jeszcze większa strefa Waterpark. Większa powierzchnia i nowe wodne zjeżdżalnie. W tym malowniczym zakątku relaksu zakosztujecie słońca, ciepła i energii. To wszystko z myślą o was, bo to wy, kochani, jesteście najważniejsi i to wy tworzycie Energylandię.

Oczywiście, jeśli wybieracie się do Energylandii lub na festiwale, to nie możecie zapomnieć o noclegach w najlepszym resorcie w okolicy, w Western Campie, resorcie stylizowanym na klasyczną wioskę z amerykańskiego dzikiego zachodu. Rezerwacje i więcej info na www.westerncamp.pl.

0: oznaczać może tylko jedno wielkie, wielkie wydarzenie. Moi drodzy, w sobotę 17 sierpnia zapraszamy na najbardziej wypasioną imprezę tego roku. Z okazji 28. rocznicy klubu Energy 2000 w Szydkowice. Razem z nami jedna z największych i najpopularniejszych gwiazd Eurodance. Piękna, zmysłowa i obdarzona niezwykłym talentem Inna. Dodatkowo na sali dance koncert zespołu Top Girls. Czeka na was specjalny wystrój, ogromny tort, szampan i prawdziwa inwazja energicznych gadżetów. Zapamiętajcie tą datę. Urodziny Energy 2000. 17 sierpnia.
1: Baw się z nami w klubie Energy 2000. Najlepsza muza.

moi drodzy, zapraszamy was na wyjątkowe i niepowtarzalne muzyczne wydarzenie. Największe gwiazdy hardstyle'u w jednym miejscu zagrają dla was Act of Rage, Angel Fist, Audio Tridge, B-Front, Frontliner, Noise Controller, Psychopunks, Regain, Zany, DVH. Będzie także MC Renegade i MC Villain. Na supporciku polska czołówka, czyli Driver Rescue i Soundfighters. To oczywiście, moi drodzy, King of Hardstyle Energylandia Festival 23 sierpnia. Bilety dostępne na ticket.energylandia.pl. Oj, będzie się działo. Najmocniejszy festiwal już się zbliża dużymi krokami.

I jeszcze jedno wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie muzyczne. Największe gwiazdy EDM w jednym miejscu. Takiego wydarzenia nie możesz przegapić. Razem z nami Robin Schulz, Umed Oskan, Blinders, Hagel, Sigdow, Vinay. To wszystko sapertuje. Anon Czufa, Bouncing, Drenchil, Filatov Kara.

To właśnie, moi kani, EDM Festival w Energylandii. 24 sierpnia. Bilety dostępne na ticket.energylandia.pl. A oczywiście, moi kani, więcej szczegółów na naszych oficjalnych profilach społecznościowych.

0: A na deserek tego szalonego weekendu sierpniowego w niedzielę 25 wszystkich w wieku od 0 do 100 lat zapraszamy na energiczne junior party. Oczywiście do przytkowic z okazji zakończenia wakacji 2019. Startujemy, godzina 15.
1: Energy Mix.

Poczuj smak przygody. Odwiedź Western Camp. Niesamowity kompleks noclegowy stylizowany na osadę z dzikiego zachodu. Tylko minutę drogi od największego parku rozrywki w Polsce, Energylandii.

promocje, konkursy, niespodzianki. To właśnie Energy 2000. Mega impreza. Najlepsza muza tylko u nas.

ostatnią wakacyjną sobotę 31 sierpnia z energiczną konsoletą ponownie stanie najpopularniejszy polski producent muzyczny i jeden z najlepszych DJ-ów w naszym kraju, niesamowity Seaball.

0: Piątek, 6 września do Przytkowickiego Energy 2000 z wielkim hukiem powróci prawdziwy ultramelarz, czyli kultowy Projekt X.
1: Energy Mix.
0: Na imprezę zapraszamy wszystkich, którzy nie boją się porannego kaca i są pewni, że wytrwają z nami aż do białego rana. A oprócz szalonych atrakcji na scenie pojawi się Marta Linkiewicz, uczestniczka Fame MMA 4, Alan z Warsaw Shore, a muzycznych smaczków doda DJ Hubertus. Energy 2000, Projekt X, 6 września. Widzimy się!

Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Zapraszamy w każdy piątek i sobotę.

Jedno małe pytanie, gotowi na najmodniejszą imprezę w Polsce? Chcesz zaszaleć? Szukasz swojej prawdziwej miłości? Zapraszamy Cię w sobotę 7 września na najbardziej popularną imprezę.

0: piątek 13 września zapraszamy na kolejną imprezę z udziałem gwiazd polskiego hip-hopu. Na wasze specjalne życzenie na magicznej scenie pojawi się jedyny i niepowtarzalny Kubi producent oraz jego goście, m.in. BTO. Noc hip-hopu w Energy 2000 w Szydkowicach. Piątek 13 września.
1: Najlepsza muzyka i wspaniały klimat to właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce. Teraz w każdą sobotę przy wejściu nowy Energy Mix.

0: rozrywki.
1: Sobotę 14 września zapraszamy do domu pełnego energii na szaloną imprezkę Bella Ciao. Tego wieczoru przenosimy klimat ze słynnego hiszpańskiego serialu do przytkowickiego Energy 2000.

0: Energy Mix.
1: Promocje, konkursy, niespodzianki. To właśnie Energy 2000.
2: Energy 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000.

Moi kochani, zaraz po wakacjach ruszamy z nowym cyklem imprez dla wielbicieli szalonych bitów i nieśmiertelnej wiksy. Bo wracają białe rękawiczki, gwizdki i muza, która wyrwie was z butów. Za dekami mistrzowie gatunku DJ Killer, Madson, Grashmaker i Soundbase. Duh.

Najlepsza muzyka i wspaniały klimat to właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce. Teraz w każdą sobotę przy wejściu nowy Energy Mix.

sobotę 21 września, tak jak i tutaj, jak słyszycie, muzyczny powrót do przeszłości, czyli kolejna edycja Retromanii. Przed wami mega noc z ikonami tego gatunku, pełna starego i dobrego clubbingu. Za energiczną konsolą pojawią się Quiz, DJ Bass i DJ Alien.

fluorescencyjne gadżety, łańcuszki, breloczki, bransoletki, pałki LED i wszelkiego rodzaju świecące akcesoria czekają na Was w Przytkowickim Energy 2000. Piątek 27 września na imprezie Fluo Party, Festiwal Kolorów w Przytkowicach.

Gotowi na szaloną noc? Jedyna taka impreza w Polsce. Szukasz swojej duszy towarzystwa? Zapraszamy Cię w sobotę 28 września na kolejną edycję imprezy Stickers Night. W czasie, której każdy może dobrać naklejki dla siebie. Wybierz swój typ naklejek z rodzaju czerwonego lub zielonego. Energy 2000 Przytkowice.

0: Energy Mix. Muzyczna moc prosto ze źródła, z klubu Energy 2000.
1: Prezentują DJ Thomas i DJ Hubertus.

Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie za kolejne spotkanie na najpopularniejszej składance parkietowych wymiataczy. Mamy nadzieję do zobaczenia na wszystkich imprezach, o których wspominałem. Trzymajcie się cieplutko, serdecznie Was pozdrawiamy i do zobaczenia. Ciao!

0: Thank you for listening our 60-second compilation. We hope you had a great time with us. See you in the clubs. Energy 2000.
1: Park rozrywki Energylandia zaprasza na największe muzyczne wydarzenie tego lata. Niesamowity Kings of Hardstyle Festival. Już w piątek 23 sierpnia zagrają dla Was światowe gwiazdy tego gatunku. Anger Fizz, Act of Rage, Anger, B-Front, Noise Controllers, Frontliner, Psycho Bunks, Audio Trees, Regain, Sunny and DB8, D-Lane, Renegade i inni. Ogromna scena, spektakularne oświetlenie, efekty specjalne i mega gwiazdy. Tego nie można przegapić. Bilety dostępne na ticketenergylandia.pl. Zapamiętaj, piątek 23 sierpnia Kings of Hardstyle Festival w Energylandii. Zapraszamy! Park rozrywki Energylandia zaprasza na największe muzyczne wydarzenie tego lata. Niesamowity EDM Festival.

0: Prince Karma i inni. Ogromna scena, spektakularne oświetlenie, efekty specjalne i mega gwiazdy. Tego nie można przegapić. Bilety dostępne na ticketenergylandia.pl. Zapamiętaj, sobota 24 sierpnia EDM Festival w Energylandii. Zapraszamy!
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie.
2: Radioparty.pl. Radioparty.pl.
3: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
4: Wiosna budzi świat do życia. Po swojemu. Subtelnie, leniwie, trochę niepewnie. Podniesie temperaturę o 2 stopnie. Na drugi to obniży o 3. I pokropi deszczem. Tu trzeba zdecydowania. My chcemy lata, słońca, wody i muzyki. Trzeba podbić tempo i rozgrzać świat do czerwoności.
5: Wciśnij play i nie waż się pauzować. Niepowstrzymana turbina prądotwórcza. Energy Mix numer 23. Katowice Edition. Prezentują DJ D-Push i D-Wave.
6: Witajcie kochani! Z muzycznego centrum katowickiej aglomeracji kłaniają się D-Wave i D-Push. Zapraszamy na doładowany największymi hitami kolejny już krążek serii Energy Mix. Prosto z energicznych Katowic oczywiście. Nie ma co czekać, gaz do dechy, zaczynamy Energy Mix numer 23, Katowice Edition.

Standardowo przedstawimy harmonogram nadchodzących wydarzeń i zaprosimy Was na najlepszy weekend do największego imprezowego domu na mapie Polski. Warto wytężyć ucho, wyregulować odbiorniki, bo obiecujemy, to będzie naprawdę niezapomniana podróż do Waszego świata. Świata Energy 2000 Katowice.

Kochani, przed wami jeden z wielu weekendów, na który was serdecznie zapraszamy. Zaczynamy od kultowej już nocy hip-hopu w Energy 2000. Już w piątek 20 maja powrócą wiecznie żywe hity takie jak Yo Mamale, Coco, Louda, czy też zupełna nowość Trójkąt Bermudzki. A wykona je na żywo ekipa twórców niesamowici Masno Gang, czyli MGNG. Standardowo wejściówki podzielone na pulę, dostępne w przedsprzedaży online oraz te standardowe dostępne w kasie klubu w dniu wydarzenia. Na wejściu tradycyjnie najnowszy Energy Mix w formie prezentu dla was.

sobotę 21 maja zapraszamy Was gorąco na kultowe już retro party. Szykujemy niezapomnianą podróż do przeszłości i spotkanie za konsoletą z naprawdę mocną ekipą z zachodu. Tego jednego wieczoru ikony gatunku CJ Stone, DJ Shock i grupa Clubheads zaprezentują swoje największe hity, które znacie z naszych parkietów. Gwarancją będzie dobry clubbing, a na deserek masa atrakcji i standardowo inwazja retro gadżetów. With the beat, my motherfucker. A na przywitanie na wejściu kolorowe szoty serwowane przez nasze hostessy. Zapraszamy Was bardzo gorąco.

Pamiętajcie, że zaawansowany system klimatyzacji naszego lokalu sprawia, że komfort i wysoki standard naszych imprez jest od zawsze dla nas priorytetem. Chcemy, żebyście się czuli jak u siebie w domu, a wasz komfort i wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Piątek 27 maja na tapecie, Single Party. Kochani, poprzednia piątkowa edycja przerosła nasze oczekiwania. Jak już wiecie, cztery kolory opasek są już u nas standardem, a ostatni zupełnie nowy, fioletowy, zrobił totalną furorę. Mam nadzieję, że nie macie innych planów na ten wieczór. A jeśli macie, może warto je zmodyfikować i wpaść do nas z całą ekipą. Gwarantujemy satysfakcję i to na wyciągnięcie ręki, bo w samym centrum Katowic, kochani. Energy Mix numer 23.

Witajcie w świecie najnowocześniejszych i najszybszych rollercoasterów w Europie. Witajcie w Energylandii, która od 2 kwietnia ruszyła na naprawdę dobre. Na miejscu przywitają Was całkiem nowe strefy parku, m.in. wodna strefa Bamboo Bay z aż 16 nowymi, ekscytującymi torami do wodnych zjazdów. Potężna nowa strefa Sweet Valley z 10 nowymi atrakcjami dla dzieci. Kolejne nowe spektakularne coastery, m.in. Chico Chip Creek, zabierający Was w słodką podróż właśnie ponad krainę Sweet Valley. W strefie Smoczy Gród pojawi się ogromne młyńskie koło, ze szczytu którego rozchodzą się rewelacyjne widoczki. A to tylko garść nowości, które czekają na Was w najlepszym rodzinnym parku rozrywki w Europie.

do Energylandii jak najliczniej, przy okazji rezerwując noclegi w Westerkampie, najlepszym resorcie w okolicy, który przyciąga wspaniałym klimatem wprost z dzikiego zachodu. A na miejscu prawdziwa indiańska wioska, domki szeryfa i indiański tipi. Wszystko w pełni klimatyzowane, a co najważniejsze, 3 minuty od Energylandii, do której zawiezie i odbierze was nasz pełen przygód złoty pociąg.

Jest jeszcze jedno takie miejsce na mapie Polski, które wzmaga apetyt i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Po całym dniu szaleństwa w Energylandii w sercu Westerkampu czeka na Was wspaniałe jedzenie w restauracji Bonanza, w której spędzicie niesamowite rodzinne chwile i zasmakujecie naszych najlepszych specjałów. Zapraszamy gorąco, kochani!

A teraz mamy newsa dosłownie z pierwszych stron gazet. W niedzielę 29 maja po wielu, wielu miesiącach powraca do nas Kinder Party. Zapraszamy najmłodszych, najdzielniejszych. Zapraszamy ich rodziców, zapraszamy dosłownie wszystkich na jedyne w Polsce niedzielne szaleństwo do Energy 2000. Spodziewajcie się maksymalizacji doznań, stosu upominków, dmuchanego zamku, popcornu, waty cukrowej, fotobudki i wielu innych atrakcji. Najlepsi DJ-e, super zabawa i rozrywka na najwyższym poziomie dla wszystkich naszych milusińskich. A startujemy o 15 i gorąco zapraszamy.

Mamy nadzieję, że poprzednie wiadomości wywołały w was wiele pozytywnych emocji, ale jak wiecie, ciągle coś zmieniamy i idziemy wam naprzeciw, by imprezy w Energii 2000 były przeżyciem niezapomnianym i to do końca życia. Jeszcze z hot newsów. A co do Mr. Tujamo, którego aktualnie macie przyjemność posłuchać w podkładzie, mamy dla was świetną informację, ale o tym troszkę później. No to klik.

A co do zmian, o których wcześniej wspomniałem, mamy kolejną, już wdrożoną w nasz system innowacje. Mowa o wirtualnym kelnerze, który przyjęliście z wielkim entuzjazmem. A tych, którzy nie mieli okazji jeszcze skorzystać z naszego nowego udogodnienia, serdecznie zachęcamy. Wystarczy, że zeskanujecie kod QR na ulotce, którą znajdziecie w loży i wybierzecie swój ulubiony imprezowy zestaw na wieczór. Po złożeniu zamówienia barmanka osobiście dostarczy wam wasz zestaw i to w mgnieniu oka. Prawda, że proste?

Kochani, był już garść informacji, czas na imprezowy kalendarz, bo to równie istotne, co ważne. Piątek, 3 czerwca zapraszam na drugą edycję Kings of Hardstyle. Na naszej energicznej scenie pojawi się holenderska ikona tego gatunku, Adaro, i to w towarzystwie MC Renegade. U ich boku wystąpią również nasi ekskluzywni rezydenci, a jak wiecie, to eksperci w tej dziedzinie. Zapraszamy Was bardzo gorąco na to wydarzenie.

sobotę 4 czerwca równie mocno jesteśmy przygotowani. Słowo zaproszenie kierujemy do wszystkich gości, którzy chcą poczuć zupełnie nowy wymiar imprezowania. Więcej informacji na naszym Facebooku. Tam wszystkie szczegóły dotyczące tego wydarzenia.

Jest i kolejny piątek i to z datą 10 czerwca. A co tej nocy? Kolejna już Wixomania w Energy 2000 Katowice. Za konsoletą standardowo największe gwiazdy tego gatunku. Killer Andrew Cyprek z Puncha oraz Prisoner Show. Zapraszamy na kolejny wieczór pełen wrażeń i emocji. D-Wave i D-Push, Energy Mix numer 23.

Sobotę 11 czerwca zapraszamy na imprezę, podczas której gościć będziemy gwiazdy naprawdę światowego formatu. Szykujemy dla was występ włoskiego duetu Braci Vinai. Ich set wypełni emocjami całe wasze ciało, a nasze efekty pirotechniczne, multilaser show oraz wyrzutnie ognia i CO2 stworzą niesamowitą atmosferę.

Mamy również informacje dla gości, którzy chcą zorganizować w naszym klubie swój wyjątkowy wieczór panieński, czy też urodziny. Przygotowaliśmy dla was specjalne promocje. Z okazji waszych urodzin otrzymacie od nas prezent o wartości 100 zł do wykorzystania na naszych barach oraz do 5 darmowych wejściówek w dniu wydarzenia. A dla organizatorek wieczorów panieńskich mamy voucher o wartości 150 zł do wykorzystania w barach Energy 2000 oraz aż do 10 darmowych wejściówek. Wystarczy, że dokonacie zakupu loży na stronie www.energy2000.pl i dodacie odpowiednią promocję do swojego koszyka. A pamiętajcie, że ilość zestawów jest ograniczona.

Zapraszamy też w szczególnej dacie, bo w środę 15 czerwca na dzień przed Bożym Ciałem, czyli dniem wolnym od pracy. Przypomnimy stare tradycje imprezowe i zorganizujemy dla Was kolejną edycję kultowego Projektu X. Gośćmi specjalnymi będą dr Słag oraz Mariusz Sobczak, znany jako Super Mario. Do tego masa energicznych gadżetów i mamy imprezę, jaka Wam się nie śniła.

A teraz przygotujcie się na naprawdę niezapomniany koncert hip-hopowy w naszym klubie. Piątek, 17 czerwca odwiedzi nas duet Alberto i Joseph. Alberto kolejny raz postanowił połączyć siły ze swoim bratem i wspólnie zaprezentowali nowy numer La Manga. Najnowsza kolaboracja graczy GM2L to letni banger, który idealnie wpisuje się w zbliżający klimat wakacji. A i będzie śpiewane. Na wejściu standardowo najnowszy Energy Mix. I co? Do zobaczenia na miejscu, mam nadzieję.

Kilka lat temu podbijał listy przebojów hitem Cream, a teraz będziemy go mieć na naszych salonach. W sobotę 18 czerwca zapraszamy Was serdecznie na kolejny koncert turbogwiazdy światowego firmamentu. Nasze zaproszenie z przyjemnością potwierdził Matthias Richter, znany jako Tujamo. Takie hity jak Booty Bounce, Who czy Cream będziecie mieć okazję usłyszeć na żywo podczas jego seta za konsoletą. A i co to będzie za występ? Badajcie koniecznie!

Piątek 24 czerwca zapraszamy do nas na pierwszą imprezę weekendu, który rozpocznie wakacje 2022. Przed wami kolejne single party. Będzie imprezowane przy najlepszej muzyce, warunek jest jeden. Dobieracie kolor opaski, zapominacie o tym, co było i dajecie upust swoim emocjom na parkiecie. Do tego Residenci Energy 2000 Katowice z najlepszymi brzmieniami i jest imprezka do wczesnych godzin porannych.

Sobotę 25 czerwca świętujemy na maksa rozpoczynające się wakacje. Obiecujemy wakacyjną podróż do czasów, kiedy muzyka miała największe parcie. I taką muzykę my, DJ-e, kochamy najbardziej. Zapraszamy do pociągu o nazwie Retro Party, który zawiezie was bardzo daleko, gdzie przypomną wam się najlepsze chwile i wrócą wam największe wspomnienia młodzieńczych lat. Niezapomnianą przejażdżkę gwarantują rezydenci dużej sali Aras, Deepush oraz D-Wave.

Wielkimi krokami nadchodzi lato, zbliżają się wakacje. Warto zaopatrzyć szafę w letnie ciuchy i gadżety sygnowane logiem Energy 2000. Wbijajcie na sklep.energy2000.pl i bądźcie otagowani, tak jak my.

Natomiast w piątek 1 lipca zapraszamy Was do Energy 2000 Katowice na imprezę z udziałem gwiazd polskiego hip-hopu. Tym razem na naszej scenie pojawi się przedstawiciel kolektywu 2115, niesamowity blacha. Będzie okazja zanucić jego największe hity, Mademoiselle, Casablanca, czy też Bez moich braci. Także wiecie co robić, kierunek jest jeden, plebiscytowa 3 i widzimy się, mam nadzieję, na miejscu.

Jeszcze takie szybciutkie info na koniec. W ciepłe weekendowe wieczory pojawiamy się na mieście z mega niespodziankami dla was. Także kochani, wypatrujcie nas z oddali.

Jakżeż przyjemnym akcentem bardzo dziękujemy za towarzystwo i mam nadzieję miłe chwile spędzone z nami. Zapraszamy na niezapomniane imprezy do Energy 2000 Katowice. Korzystajcie z naszych innowacji i udogodnień. Bądźcie z nami na bieżąco, odwiedzając nasze social media. No i co? Czekamy na was w waszym domu. D-Wavy Deepush, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczyska. Pa, pa.

0: Radio Party. Radio Party.
1: Świecku lód i pokrył śnieg. Ze stalowego nieba wciąż sypie i sypie. Jak tak dalej pójdzie, słońce zgaśnie. Trzeba coś zrobić, żeby nie zamarznąć. I to szybko. Ruszcie się, damy radę. Generator mocy uzbrojony. Pełna para. Transformacja energii kinetycznej na termiczną.
2: Zrobione!
1: Kompilacja gorąca jak rozgrzana stal. Uruchamiamy nowy Energy Mix Volume 19 Katowice Edition. Prezentują DJ Deepush i D-Wave.

Bardzo stęsknieni za wami, witamy bardzo cieplutko na specjalnej i długo wyczekiwanej kompilacji prosto z serca rozrywki, czyli katowickiego Energy 2000. Tym razem nowa składanka opiewa najlepsze hity ostatnich naprawdę dobrych kilku miesięcy, ale o tym za chwilę.

Nie zabraknie najlepszych klubowych remiksów, świetnych radiowych oryginałów, które mam nadzieję towarzyszą wam podczas tych zimowych i długich wieczorów spędzanych w ciepłym, domowym zaciszu. B-Wave and Deepush, witamy i zapraszamy gorąco na wasz ulubiony zastrzyk energii, który doskonale już znacie. Odpalamy Energy Mix numer 19, Katowice.

Ale przypominają się melodie sprzed lat. Na pierwszy wystrzał Lavish Vion i Gigi D'Agostino i Hollywood. Jak najbardziej w mashupie CJ Stone'a i DJ Blaze'a. To musiało się udać. 19. kompilacja zawiera 60 minut energii, który jestem przekonany trafią w wasze muzyczne gusta i pozwolą na chwilę przenieść was do naszego muzycznego świata.

Czy wam też brakuje tych odpalonych weekendów Energy 2000? Chociaż w taki sposób możemy wam dać cząstkę siebie i wyrazić swoje emocje za pośrednictwem brzmień, choćby takich jak ten, które słyszycie aktualnie w podkładzie.

Jakże to pięknie zagrało. Ponadczasowy hicior Edwarda Mai wzięli na swój warsztat DJ z Marsa. I co z tego wyszło? Nie wiem jak wam, ale mnie pojawiły się ciarki na całym ciele. Purple Disco Machine, Sophie, The Giants i oczywiście Edward Maya, Hypnotized w nowiutkiej wersji.

Mocniej odbiorniki, bo utwór jest naprawdę wart głośnego odsłuchania. A dostajecie go od nas w prezencie wraz z pozdrowieniami od całej ekipy Energy 2000. Jak dla mnie po prostu miód na uszy. Energy Mix numer 19.

Ależ ja kocham takie retro odświeżenia sprzed wielu, wielu lat. Reaktywacja znanego sprzed laty hitu grupy Eiffel 65 z wizją od naszych przyjaciół z taką selety DNFA I Got You, których serdecznie pozdrawiamy. Po prostu Blue Energy Mix numer 19 dla naszych stęsknionych muzycznego życia klubowiczy. Energia, energia!

No i proszę, a teraz holenderska ikona muzyki klubowej ze swym świetnym biznesem na życie, który bez dwóch zdań zachwycił na pewno każdego. Jak tutaj pominąć ten numer? No nie da się. Po prostu biznes od wujaszka Tiesto.

No i uwaga, szybki przeskok na bardziej bass house'owe brzmienia. Propozycja od Bouncing oraz Kuby i Nathana skrada serca nasze i naszych klubowiczy. Śmielej, śmielej, po prostu kicking hard. D-Wave and Deepush, pozdrawiamy bardzo cieplutko.

Myślę, że dzięki temu krążkowi i muzyce, którą wam serwujemy, wasz świat nabierze kolorytu, a życie stanie się choć trochę bardziej radosne. Serca Katowic do serc klubowiczy. Energy Mix numer 19.

Panie, mamy nadzieję, że wasz ulubiony park rozrywki Energylandia otworzy na wiosnę swoje wrota. Jak już będziecie na miejscu, polecam najlepsze miejsca noclegowe w Małopolsce, tuż obok samego parku, Western Camp Resort. Zaspokoi wasze pragnienia w 100%. Polecamy gorąco. Obserwujcie nasze profile i z niecierpliwością czekajcie na informacje o wielkich otwarciach właśnie tych oto wyżej wymienionych obiektów. Energylandia, Western Camp.

Czy ktoś z Was odwiedził już nasz energetyczny sklep? Jeśli nie, to nie czekajcie zbyt długo. Jak wiecie, nasza specjalna edycja wszystkich wydanych Energy Mixów w prześwietnej oprawie rozeszła się jak ciepłe bułeczki. A może by tak wnioskować o kolejne? Jesteście za? www.sklepenergy2000.pl. A tam wszystko, czego potrzebujecie, by uzupełnić swoją domową kolekcję, znajdziecie właśnie pod tym adresem.

No i kolejny traszek od naszego Zdolniaka z Dolnego Śląska. Tym razem przedpremierowo i bardzo energetycznie. Fake Jake and I Got You. I oczywiście Technology.

U-Wave and Deepush, pozdrawiamy cieplutko wszystkich klubowiczów i czekam na to jedyne w swoim rodzaju spotkanie na parkietach Energy 2000. Mamy nadzieję, że to już niebawem.

Nie zwalniamy, nie zwalniamy. Odpalamy kolejny utwór. Diplow, Side Piece, On My Mind. Jak w tytule, prosto do waszych umysłów. Naprawdę, kochani, nie możemy się doczekać spotkania z wami. Oba kluby przygotowane na weekendowe szaleństwo. A tak nadmieniając, pamiętajcie, że nasz przytkowiski klub jest po ewolucji i czeka na was i naprawdę huczne otwarcie. Byłem tam, widziałem i muszę przyznać, że jest po prostu rewelacyjnie. Czuję, że to będzie nowa era przytkowickiego Energy 2000. Nie można tego obrać w słowa, musicie to zobaczyć na własne oczy.

Kolejny świetny motyw, który doczekał się naprawdę fajnej edycji tego tracka. Edytują, odświeżają Cut Dealers i Groove Delight. Po prostu Calabria na 2021 brzmi wręcz perfekcyjnie. Z pełnym szacunkiem do tego numeru. Energy Mix numer 19. Katowice Edition.

No i proszę, co ja słyszę? Wspaniałe połączenie dwóch rewelacyjnych traków od wujaszka Tiesto oraz muzycznej ikony Darut. Ściągnięty z wieszaka Kuby i Neitana, numer nosi nazwę Frequency Sandstorm. Żwawiej, żwawiej, energii!

jest pod nóżkę. Tak można scharakteryzować propozycje utalentowanych producentów, jakimi są Wolak, Neon Steve, Rumpus. Przyznajcie, że brzmi bardzo zachęcająco. Ciekawa charakterystyka brzmieniowa w połączeniu z pięknym wokalem. To jest to, czego byśmy mogli oczekiwać od naprawdę dobrego tracka. Łapcie tę chwilę z Energy Mix numer 19 Katowice Edition i to, co najlepsze w tej składance od nas. Feel the beat!

Oj, czuję, że szykujecie hit na miarę nowej ery Energy 2000. Ależ dynamic. Pingo Players, Felguk oraz nasz rodak Fafak. Niech no tylko wrócimy do łask, obiecujemy, że nie damy wam ani chwili wytchnienia na parkietach. Po prostu devotion. Energy Mix numer 19, Katowice Edition.

I Got You wraz z przyjacielem z Zabuga tworzy numer, który podejrzewam nie bez powodu nazywają Home Alone. Ma na myśli pana spod pseudonimu Relanium, który coraz częściej wydaje swoje traki pod szyldem Hexagonu, czyli u samego Don Diablo, którego jeszcze na tej kompilacji na pewno usłyszycie. I tak prosto z domowego zaciszu Home Alone ujrzało światło dzienne.

Kochani, Afrojack i Martin Garrix jak zwykle na swoim bardzo wysokim poziomie w połączeniu z remixem Chico Rose prezentują dzieło nie do podrobienia. Turn up the speakers w waszych głośnikach od Energy 2000.

Ależ zrobiło się sympatycznie. Wraz ze wzrostem ciśnienia rośnie tempo naszego miksa i tak już zostanie. Natomiast na koniec luzujemy na maksa, o czym przekonacie się na własnej skórze. I like this fucking song. Trzymajcie się mocno, bo wylecicie za burtę. V-Wave and Deep Push, pozdrawiamy cieplutko.

No i doczekaliśmy się naprawdę poważnego editu tego tracka. Cofamy się pamięcią do 96 roku i odpalamy. Numer naprawdę nabrał przepięknego kolorytu za sprawą Marnika, Gabry Ponta i włocha Roberto Molinaro. Po prostu Ameno!

Na sam koniec jeszcze kilka dobrych traczków leci w waszym kierunku, by ogrzać was naszą energią na resztę zimowych dni. Deepowo i bardzo spokojnie w klimacie, który dziś ma wielką rzeszę fanów. Posłuchajcie propozycji holenderskiego producenta, którego mieliśmy ogromną przyjemność gościć w Katowicach podczas naszych 7 urodzin. Nie muszę go przedstawiać, bo jak słucham takich dźwięków, to w głowie mam tylko i wyłącznie jedno. Don Diablo! Jestem totalnie zaskoczony tą produkcją. Into the Unknown! Don Diablo w pięknym brzmieniu w utworze.

co ten numer ma w sobie, tego nie wiem. Ale jest jak taka wisienka na torcie, która w moim prywatnym muzycznym archiwum jest absolutnie numerem jeden. Angielski producent, autor tekstów, Alexander Kot, znany pod pseudonimem Elderbrook. Jego Nambi, Total Relax od Energy 2000.

I jakżeż pięknym, optymistycznym akcentem żegnamy się z wami, nasi kochani przyjaciele. Życzymy wszystkiego dobrego w tych ciężkich, pandemicznych czasach. Miejmy nadzieję, że szybko spotkamy się na parkietach klubów Energy 2000. D-Wave and D-Push, pozdrawiamy was bardzo cieplutko.

0: the pressure.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party.
3: Nad światem znów rozbłysło słońce. Wszystko odmarza i budzi się do życia. Nabiera kolorów i tempa. Czas się ruszyć. Czas znów cieszyć się życiem. Na najwyższych obrotach.
4: Ładowanie akumulatorów rozpoczęte. Trwa przesył energii. Pełna pojemność osiągnięta. Czas ją zużyć. Czas cisnąć gaz do dechy. I jazda bez trzymanki. Kompilacja gorąca jak to lato. Energy Mix Volume 20 Katowice Edition. Prezentują DJ Dipusz i D-Wave.
5: Witajcie z sesji imprezowania nasi kochani klubowicze. W końcu to mamy gorące lato, ciepłe dni i długie wieczory. Idealny moment, by kolejny raz rzędu podzielić się z wami właśnie energią płynącą z naszych muzycznych serc. Zupełnie nowa składanka z mega energetycznymi hitami tego lata, przy tym najistotniejsze informacje i oczywiście wydarzenia, na które czekaliście od naprawdę bardzo dawna. A więc najwyższy czas się przywitać i zaprosić na Energy Mix numer 20, Katowice Edition. Niezmiennie zza konsolety witają się D-Wave and Dipusz. Zapraszamy na prawdziwy zastrzyk pozytywnej energii z głośnika.

Kochani, najważniejsze, co chcemy wam przekazać, to to, że po bardzo długiej przerwie od kilku tygodni możemy dzielić się z wami energią na naszych parkietach i to już nie w formie live'u w internecie. Wszyscy czekaliśmy na to wydarzenie z ogromną nadzieją i wielkim utęsknieniem. Otworzyliśmy dla was bramy naszej świątyni, bramy legendarnego Energy 2000 Katowice. Z głową pełną pomysłów oraz naładowani zastrzykiem energii przedstawiamy wam pełny harmonogram na nadchodzące imprezowe weekendy, o czym za sekundę. Energy Mix numer 20, Katowice Edition.

najbardziej istotnych informacji. Uruchomiliśmy sprzedaż biletów online, byście mogli szybciej i łatwiej wejść do naszego klubu. Bramki Fastpass również pełnej gotowości, by przyjąć was jak najliczniej, przede wszystkim bez stania w kolejce. Zapraszamy do rezerwacji loży na każdy weekendowy wieczór w Energy 2000. A wszystkie informacje na naszych social mediach oraz na www.energy2000.pl. Jeszcze najistotniejsza, dla osób, które kupiły bilet online, mamy niespodziankę na wyjściu w formie najnowszego Energy Mixa, właśnie tego, którego macie przyjemność słuchać. All about that.

Kochani, nie ma co zwlekać. Czas wystartować z naszym energicznym rozkładem jazdy na najbliższe, mam nadzieję, tygodnie. W piątek 23 lipca zapraszamy serdecznie na pierwszą od wielu miesięcy imprezę spod szyldu Hip Hop Night. Nasze mury odwiedzi legenda polskiego hip-hopu, ceniony przez wielu, jedyny w swoim rodzaju, Malik Montana. Usłyszycie jego hity Robię Yeah, Jago Junkie, Pistolet i wiele, wiele innych z milionami odsłon. Ale uwaga, uwaga, to nie wszystko. Spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych, masy nagród, masy atrakcji, które przyprawią was o kolejne mocne bicie serca.

Lecimy dalej. W sobotę 24 lipca powraca legendarna impreza spod szyldu, oczywiście Retromania. A z nią nasi przyjaciele zza konsolety, których występy mieliście już okazję u nas obserwować niejednokrotnie. A więc kochani, do rzeczy. Clubbass, DJ Thomas, Maximo z legendarnego naszego bratniego Energy 2000 Przytkowice pojawią się za naszą konsoletą. To będzie prawdziwa podróż w muzyczny świat, który mam nadzieję zrodzi was wspomnienia i wywoła ogromne uśmiechy na waszych twarzach. Dla wszystkich, którzy nabędą bilet online, mamy prezent niespodziankę w formie najnowszego Energy Mixa.

wieczór weekendowego szaleństwa to piątek 30 lipca. Na salony powraca Vixomania z DJ-ską czołówką za konsoletą. Pojawią się m.in. Andrew, Sunbase, Gashmaker i Mr. Jazz. Jak zwykle pirotechnika oraz efekty sceniczne będą tej nocy odgrywały naprawdę bardzo kluczową rolę. Co chyba przecież nie dziwi nikogo, prawda? 30 lipca, Vixomania w Energy 2000.

Jak wiecie, kochani, kilka słów o Energylandii oraz Western Campi na każdym krążku musi się pojawić, bo to też wasze priorytety, bez których zabawa nie miałaby racji bytu. Przecież to miejsca, w których możecie spędzać czas najlepiej jak potraficie. Ale, trochę cierpliwości, obiecuję, że za moment o tym wspomnę.

pełną parą. Rozbijamy się dla was, a skoro o tym mowa, od tego sezonu w naszym parku uruchomiona została nowa szósta strefa rozrywki o nazwie Aqualantis, a w niej rollercoaster ekipy Light Explorers, potężny rollercoaster Abyssus, widowisko Aqua Jump, 8 punktów gastronomicznych, 3 sklepy, 3 punkty gier i zabaw. Jest to obowiązkowy punkt, po którego nie możecie przejść obojętnie.

A dla tych, którzy chcą zostać z nami trochę dłużej niż godzinę otwarcia Energylandii, zachęcamy do skorzystania z najlepszego, najbardziej spektakularnego miejsca noclegowego na tym globie. Wiecie o tym, że mam na myśli noclegi w Westerkampie, prawda? Domki szeryfa, tipi. To tylko część możliwości, jakie daje nam i wam przede wszystkim Westerkamp. Mało tego, w środku resortu znajduje się restauracja Bonanza, a w niej naprawdę wyśmienite jedzonko. Zapraszamy gorąco, ale wiemy, że pogoda jest gorąca i idealna na spędzanie urlopu i wolnego czasu właśnie w naszych resortach.

Ale jeszcze mam coś w zanadrzu, taką naprawdę wisienkę na torcie. W dniach 24, 31 lipca oraz 7, 14 i 21 sierpnia 2021 roku szczególnie zawitajcie do Energylandii. Odpalamy Magic Night oraz Beach Party. Kochani, 13 godzin nieustającej zabawy od 10 do 23. Oczywiście w strefach naszego parku, a w godzinach od 19 do 23 możliwość potupania przy energicznych rytmach serwowanych przez naszych rezydentów z Energy 2000.

Trochę zboczyliśmy z toru, ale chyba było warto, prawda? Takiej informacji nie przekazujemy przecież na co dzień. Wracamy do spraw imprezowych, ale to na następnym traku.

Jak obiecałem, 31 lipca wraca impreza Stickers Night, w czasie której każdy może dobrać naklejki dla siebie. Więc wybierz swój typ naklejek z rodzaju czerwonego lub zielonego. Zaszalej! A może coś zaiskrzy, kto wie? Spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych, atrakcji i naprawdę energicznej muzy. Stickers Night 31 lipca w Energy 2000 Katowice.

Kochani, kochani, szykują się kolejne wakacyjne imprezy pod szyldem właśnie Energy 2000. Tak, zerkam do kalendarza i na tapecie pojawia się kolejny Hip Hop Night, a wraz z nim data 6 sierpnia i przedstawiciel znanego kolektywu 2115. Blacha, a z nim hity Mademoiselle, Casablanca, Bez Moich Braci czy Bonnie and Clyde. Tego wydarzenia naprawdę nie możecie przegapić. To już pewne, że będzie się działo. Oczywiście oprócz eksplozji hip-hopowych dźwięków czeka na was także moc innych atrakcji i niespodzianek. Pokaz pirotechniki scenicznej, wyrzutnie ognia i CO2, multilaser show oraz inwazja naszych firmowych gadżetów. A dla najszybszych na wejściu Energy Mix numer 20 Katowice Edition w prezencie.

Już w sobotę 7 sierpnia zapraszamy po raz drugi w tym imprezowym sezonie wszystkie panie na wyjątkową noc kobiet, czyli Ladies Night. Tej nocy czeka na was moc atrakcji i prawdziwa inwazja markowych prezentów. Jak zwykle w czasie sobotniej nocy nie zabraknie także innych atrakcji, niespodzianek, pokazu pirotechniki, wystrzałów konfetti, multilaser show oraz inwazji energicznych gadżetów.

0: And now placing the donor's heart.
1: Kochani, pragnę przypomnieć, że wciąż na otwarcie czeka nasz bratni klub Przytkowickie Energy 2000. Jak wiecie, lokal przeszedł totalną ewolucję i obiecuję, że zachwyci najbardziej wybrednego klubowicza. Ale na to, by ujrzał on światło dzienne, jeszcze musimy chwilkę poczekać. Nie mogę się doczekać tego wydarzenia, bo otwarcie będzie naprawdę czymś mega wyjątkowym. Obiecajcie, że będziecie z nami na bieżąco, a my o fakcie otwarcia poinformujemy was w pierwszej kolejności.

Największe światowe gwiazdy, najlepsza atmosfera, której oczywiście pozazdrościć nam mogą nawet największe światowe eventy. A przy tym muzyka, przy której nie sposób zejść z parkietu, to właśnie Energy 2000 Katowice.

Pamiętajcie kochani o naszym sklepie, a co w nim? Najnowsze kolekcje sygnowane naszym logiem. www.sklep.energy2000.pl. Wasz klub, wasze kolekcje. Tylko właśnie pod tym adresem.

Pamiętaj tylko, ten klub da ci największe weekendowe szaleństwo w trzech różnych muzycznych klimatach oraz gwiazdami światowego i rodzimego kalibru w jednym miejscu, w centrum aglomeracji Śląska. Po prostu Energy 2000 Katowice.

Kochani, w naszym kalendarzu mamy jeszcze kilka konkretnych dat naprawdę do przekazania. W piątek 13 sierpnia to kolejna impreza Single Party. Wybierz kolor opaski odpowiadający twojemu stanu i zabaluj z najlepszymi w najlepszym klubie w Polsce. Przypominamy, że w piątki wchodzicie od 16 roku życia.

Sobotę 14 sierpnia zapraszamy na gorące jak słońce Despacito. Specjalny wystrój, aranżacja, niesamowite show oraz wyjątkowa niespodzianka. No i o wiele więcej czekać będzie na tych, którzy odwiedzą nas w tej wyjątkowej nocy. Jak zwykle w czasie sobotniej imprezy nie zabraknie także innych atrakcji i niespodzianek. Pokazu pirotechniki scenicznej, wystrzał konfetki, multilaser show oraz inwazja naszych firmowych gadżetów. Przypominamy, że wstęp

Kolejna edycja Wixomanii. Fani szybkich bitów będą mogli zaszaleć na naszych parkietach. Za konsortem jak zawsze goście specjalni Cyprex, DJ Górski i uwaga, Prison on the Show. Oj, czuję, że impreza przejdzie naprawdę do historii. 20 sierpnia, Wixomania w Energy 2000.

sobotę 21 sierpnia zapraszamy Was w kolejną muzyczną podróż naszym wehikułem czasu. Wrócą wspomnienia sprzed lat w świetnej muzycznej oprawie. O czym mowa? Naturalnie o retromanii. Pamiętajcie, 21 sierpnia, bądźcie z nami, kochani.

W ostatni wakacyjny weekend szykujemy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Piątek 27 sierpnia to kolejna noc hip-hopu w Energy 2000 Katowice. Tym razem na naszej energicznej scenie pojawi się przedstawiciel ekipy Chill Wagon. Niesamowity Reto. Usłyszycie na żywo jego największe hity Bossman, UA, Sorry Dolores. Tego wydarzenia naprawdę nie możecie przegapić. Oczywiście oprócz eksplozji hip-hopowych dźwięków czeka na was także moc innych atrakcji i niespodzianek. Uwaga dla najszybszych na wyjściu, nowy Energy Mix numer 20, Katowice Edition.

Sobotę 28 sierpnia wracamy z naszymi imprezowymi naklejkami. Sobota i Stickers Night to idealne połączenie i pomysł na sobotnie imprezowanie. Przybywajcie jak najliczniej na plebiscytową.

Kochani, tak kończy się nasza 90-minutowa wyjątkowa muzyczna podróż w nieznane. Dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że nasz przekaz był jasny, klarowny i zrozumiały dla każdego.

D-Wave and D-Push, żegnamy się z wami i pozdrawiamy cieplutko, jak tylko możemy. Przybywajcie do nas jak najliczniej. Czekamy z otwartymi ramionami.

0: wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Łapy wysoko!

Dzisiaj te najlepsze. Muzyczne wspomnienia. Dla tego żywca, dla tej Małopolski. Dla tego Krakowa także. Energy 2000 Katowice!

Jordan Baker, także Mark Van Linden. Is it not beautiful to watch the sunlight? Na pewno znacie, na pewno pamiętacie. Halo, Stara Gwardia!

To jest właśnie Energy 2000. Pamiętajcie, zawsze dwa kroki przed konkurencją. Katowice!

0: No to teraz taka niespodzianka.
1: Ziobro, kurwo jebana, przestań mi kurwo rodzinę przeszkadzać.

A odjeżdżamy teraz dalej. Muzycznie! Dla tych, co klaszą, klaszą, klaszą!

dla całej starej gwardii. DJ Matyz!

Halo starzy wyjadacze! Dla Konrada, dla tego żywca, za ten sunrise!

Za to 15 baniek! Katowice! Let me hear you say,

stare, piękne wspomnienia. André Michel. Tak więc sprawdzimy obecność. Czy są z nami najpiękniejsze kobiety? Najgłośniejsi faceci.

Tak właśnie było pewną niedzielę nad morzem w Kołobrzegu. Pamiętajcie, wspomnienia zawsze zostają w sercu. Podnieście ręce wysoko!

Po tej nocy na pewno zapamiętacie. Najlepsze wspomnienia. W najlepszym klubie w Polsce. Energy 2000. Dla Konrada, dla jego żony. Dla całej ekipy Żywca. Dla całej Małopolski. I tych, co przyjali z całej Polski. Witamy na Śląsku, witamy w Katowicach. Ale teraz wszyscy, bez wyjątku, zróbcie ogromny hałas!

dla tych najstarszych. Dla tych, co pamiętają takie czasy. Na pewno są tacy razem z nami. Stara gwardia obecna tej nocy. Retro wspomnienia. W Katowicach!

Można klaskać. Szybciej! Satisfaction! Trzy, dwa,

dalej powspominamy ten magiczny weekend. Nad morzem w Kołobrzegu. Dla tych, co byli, piątek, sobota i niedziela. Memorial Sunrise.

Dla wszystkich klaskaczy. Dla tych, co ponoszą ręce wysoko. Dla tych, którzy klaszczą. Halo, parkiet! Łapy wysoko!

0: the house.
1: Tak, właśnie jesteśmy w domu. We like the house.

Tak więc, kochani, podejdźcie bliżej. Rozrzucamy nasze energiczne koszulki. Po mojej lewej, po waszej prawej. I po mojej prawej, po waszej lewej. Tam, gdzie będą ręce wysoko, tam, gdzie będzie najgłośniej, polecą koszulki! Łapy, łapy wysoko! Retro party, retro wspomnienia, ostatki! Energy!

Margie's the Queen. Jak tam Katowice? Jak tam wasze siły? Ale się to wkręca.

Magiczna cisza muzyczna. Silence. Tak właśnie, przedostatni numer odejmę już za chwilę. D-Wave. Tak właśnie, dzisiaj zmieniamy. A raz D-Wave Daniel, skłaniamy się nisko. Retro Party.

Jak są to dla gości z Wielkopolski? Dla sympatyków Ekwadoru w Manieszkach. Hey, Dryan, Deschante! Refren należy do was, pamiętajcie. Jak na razie na zakończenie ode mnie już za chwileczkę. D-Wave! Dzięki za tą chwilę, co byliście razem ze mną. Kate Ryan! Dla Konrada! Dla całego żywca! Dla całej Małopolski obecnej tego wieczoru w tym miejscu! I tych, co przyjali z całej Polski! Dla całej rodziny Energy 2000! I wszyscy razem!

ale gdzie są wasze ręce? Klimaciarze! Czas zaczynać magiczne wspomnienia!

0: jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Seemed like the whole world stopped, but the earth still spinning, and we're still here.
2: The ban on all mass venues is still in effect, but that doesn't mean having fun. Please stay home, turn up the music, and dance your heart away.
3: Stand up to the virus.
1: Energy Mix Volume 65. Presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
4: Kochani, w trudnych czasach pandemii nie zapomnieliśmy o naszych najlepszych klubowiczach i przygotowaliśmy dla Was całą masę pozytywnej muzyki, która, mamy nadzieję, rozświetli Wam ponure dni, które musimy spędzać bez możliwości szaleństwa w naszych ulubionych klubach Energy 2000. Za sterami DJ Hubertus i DJ Thomas zapraszamy na Energy Mix numer 65 prosto ze źródła energii.

dalej, słysząc beat, który przypomina nam nasze ulubione miejsca imprezowania. Świetne połączenie dwóch utalentowanych artystów, Marnik i Kaszmir, z numerkiem Alone. To na dobry początek, moi kochani.

To, moi kochani, będzie szybki miks najgorętszych energetycznych kawałków. 30 utworów, 70 minut. I proszę, już na tapecie ikona z Holandii. DJ Tiesto. Na wokalu Steve Appleton. A całość edytuje Mr. Mike Williams.

największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat to właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce.

0: Jakżeż ja uwielbiam remixy Retrovision. Mam nadzieję, że Breaking Me również zagości w waszych playlistach, bo jest tego warty.
1: Energy Mix.
2: Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times.
0: Kochani, mamy nadzieję, że wasz ulubiony park rozrywki Energylandia już wkrótce otworzy swoje wrota. A jeśli już będziecie na miejscu, to serdecznie polecamy najlepsze miejsca noclegowe tuż, tuż obok parku. Western Cam Resort zaspokoi wasze pragnienia w 100%. Polecamy gorąco.

W czasie ogólnego zastoju fizycznego proponuję wziąć się w garść i pompować razem z nami, a dokładniej z Danko, który na nowo odświeżył ponadczasowy już numer. No to kochani, pompy!

Kochani, dużymi krokami zbliża się 20-lecie Energy Mixów. Szykujemy dla was wielką, wielką niespodziankę. Szczegóły już niebawem na naszych

0: Energy Mix.
1: Utalentowany niemiecki producent Keanu Silva, który korzeniami pochodzi z Polski, bierze na warsztat kolejny klasyk, tym razem Olivia Newton-John, Have You Ever Been Mellow z 75 roku, i jak zwykle remiksuje go wyśmienicie. Znacie go przecież z majstersztyku King of

Po dłuższej przerwie wracają bracia Vinaj, którzy razem z Mamero nagrali Rise Up. Posłuchajcie, naprawdę dobry numer. Moi drodzy, sklep.energy2000.pl. Tutaj znajdziecie wszystkie gadżety.

Jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. To właśnie nowe Energy 2000 Evolution. Bądź gotów już wkrótce.

Temat jak najbardziej na czasie, czyli po prostu Virus. Od trudno brzmiącego duetu Ozblock Schlampen i także Ozblock Bitches. Oby jak najszybciej nas opuścił i wszystko wróciło do normy. Tego właśnie wszystkim życzymy.

0: Kolejny polski projekt, który pięknie przebił się przez gąszcz zagranicznych hitów. Świetne brzmienie, cudowny, hipnotyzujący wokal. Naprawdę, panowie, szacun. Specjalnie dla was Foothills, Dominik Lemon, For Good, w remiksie naszego przyjaciela za konsoli Skytecha.
1: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.

Gratulacje spływają z całego globu, kiedy ten artysta coś stworzy. Dołączamy i gratulujemy kolejnego sztosiwa. Mr. Don Diablo w świetnej formie razem z Brando. Congratulations.

Kolejne internacjonalne połączone siły. Polsko-australijsko-indonezyjskie, czyli po prostu bouncing, discotek i najpopularniejsza DJ-ka Indonezji Dinar Candy.

Jak to zwykle od nas. Hit za hitem, przebój za przebojem. To właśnie Energy Mix. Wasza ulubiona składanka. Serdecznie was wszystkich pozdrawiamy.

Jak ja się cieszę, że wreszcie nasi rodacy wydają utwory na poziomie, które z powodzeniem trafiają na najlepsze playlisty. Kolejny polski skład, który naprawdę dobrze brzmi. To szalony I Got You MD z Marvinem Divinem. Yeah.

Poczuj smak przygody. Odwiedź Western Camp. Niesamowity kompleks noclegowy stylizowany na osadę z dzikiego zachodu. Tylko minutę drogi od największego parku rozrywki w Polsce, Energylandii.

Jakżeż trafione słowa. You are not alone. Open your mind. Piękny numer. Nie jesteście sami, macie Energy 2000. Zawsze pod ręką. Choćby w takiej formie, Energy Mixa. DJ Hubertus, DJ Thomas, specjalnie dla was.

0: i Jacko, to musiało się udać. No to co, zasiadamy na kanapie, muzyczka i popcorn? Total Relax od Energy 2000. No ale w sumie, jak siedzieć przy takich klimatach? Jak nóżka sama chodzi? Popcorn!
1: Energy Mix prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus.

0: Największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat to właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce.
1: Kochani, kolejna muzyczna pocztówka prosto z kraju wiatraków, gdzie producenci rosną jak grzyby po dobrym deszczu. Parkietowy sztos przypomina kooperacja W&W i także Lucas & Steve.

kochani, przypominam, cała masa gadżetów czeka na was. sklep.energy2000.pl. Znajdziecie tam wszystko, co związane z Energy 2000.

0: nasi przyjaciele, niesamowicie przyjazne osoby i wspaniali DJ-e producenci, DJ Kuba i Nathan, odpalili jak z dory numerem Feel the Vibe. Dodatkowo do tego remix Gianu Silvy, który jest supportowany przez największe gwiazdy globu. Gratulacje, panowie! Trzymamy mocno kciuki! Kuba Nathan!
1: Czas na zabawę, czas na emocje, czas na Energylandię. Zapraszamy wszystkich do pierwszego w Polsce prawdziwego parku rozrywki.

No i proszę, szalony Anglik od lat mieszkający w Niemczech wraca do gry. Autor wielu hitów, które znacie doskonale. Chwytliwej melodii, którą kiedyś wylansowała grupa Sound Lovers. Na wokalu urocza Jessica, a wszystko poskładał umiejętnie

Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Dwa kluby, jedno Energy.

Brazilian Bass ostatnio bardzo w modzie. Przyjemnie się słucha ekipy z Ameryki Południowej. Dub Dogs, Baskar Infinity. Trzeba przyznać, że powoli fejmem

Happy Together! Tym optymistycznym akcentem dziękujemy gorąco, że byliście razem z nami i jesteście zawsze. Pamiętajcie, bądźcie zdrowi, nie dajcie się wirusowi zwariować. Wrócimy już niebawem do Was z nową siłą, jak przystało na Energii 2000. Pozdrawiamy i do szybkiego zobaczenia. DJ Hubertus, DJ Tomas, Energii 2000. Dziękujemy!

0: You've listened to Energy Mix Volume 65. Till the next time, and remember to stay at home.
1: Radio Party.
2: Wyznawcy klubowych brzmień, usłyszcie ten pradawny zew. Niech ożyją na nowo dźwięki minionych epok. Niechaj zadrżą od nich skały i wzburzą czerwone piaski czasu. Niech niebo spowije znów czysty błękit. Wyruszmy znowu razem, jak kiedyś, w hipnotyczną pielgrzymkę dookoła świata. Idźmy za dźwiękami muzyki w przeszłość. Tam czeka prawdziwa uczta najlepszych wspomnień.
3: Wytrawna mieszanka słodkiej melancholii i czystej, soczystej, niezniszczalnej energii.
4: Energy Mix numer 28 Katowice Retro Edition.
5: Retro Reload.
3: Prezentują DJ Dipusz i D-Wave.

Po dłuższej nieobecności nadszedł moment, w którym mamy przyjemność zaprezentować wam kolejną kompilację naszej składanki prosto ze źródła, czyli katowickiego Energy 2000, a z nią cała masa muzycznych wspomnień w zupełnie nowych, ciekawych aranżacjach, które na nowo przyprawią was o mocne i szybsze bicie serca. D-Way Willi Push, mówimy cześć i zapraszamy na Energy Mix numer 28, Katowice Retro Edition.

Zupełnie nową przygodę z muzyką otworzy wydarzenie, które nosi miano chyba najważniejszego w całym naszym zestawieniu imprez. Zapraszamy Was na 12. urodziny Energy 2000 Katowice. Ten historyczny moment uwiecznią polscy i zagraniczni artyści, którzy będą jednym z wielu mocnych punktów tego urodzinowego weekendu. Już piątek, 17 listopada, zapraszamy na pierwszy dzień świętowania naszych urodzin, gdzie punktem kulminacyjnym będzie koncert Malika Montany na sali głównej.

Natomiast sobota 18 listopada to urodziny w stylu retro, na które zaprosiliśmy artystów największego kalibru, którzy idealnie wpasują się w charakter tego wieczoru. Groove Coverage, Rocco i Global DJs to artyści, których spotkacie na sali głównej, a co na sali dance? Panowie z Long & Junior. Całość obruszona niesamowitym show i efektami specjalnymi, które wprawią was w totalne osłupienie. Urodziny w Energy 2000 Katowice. Gorąco zapraszamy.

Po emocjach związanych z urodzinowym weekendem mamy dla was imprezkę z opaskami, czyli wasze ulubione single party. A nazwa nie jest obowiązująca, bo jak wiecie z autopsji, tematyka nie jest tylko dla singli i singielek. Zapraszamy w piątek 24 listopada na sztos imprezkę do Energy 2000.

sobotę 25 listopada zapraszamy na Andrzejki przez naprawdę mocne A. Zapraszamy na Noc Wróżb, Iluzji i wyjątkowych pokazów Street Magic. Na parkietach oczywiście wasza ulubiona muza. Dodatkowo z pewnych źródeł wiemy, że wpadnie do nas ekipa z Warszawy, a na salę dance grupa After Party.

A teraz, kochani, czas na noc z dobrym polskim rapem, którego zasadniczym punktem będzie występ Kizo. Zapraszamy w piątek 1 grudnia na imprezę, gdzie dobre bujanie staje się po prostu faktem. Mamy nadzieję, że widzimy się wtedy na parkiecie. 1 grudnia Kizo w Energy 2000.

W niedzielę 3 grudnia zapraszamy na mikołajkową edycję Kinder Party. Impreza dedykowana nie tylko tym najmłodszym, ale również tym, którzy mimo swojego wieku czują nadal się dziećmi. Na miejscu spotkacie Mikołaja, który rozda wam masę cennych prezentów, a główną atrakcją będzie występ Prisoner Show.

Od 21 listopada Energylandia w Zatorze zmienia się w prawdziwy ogród świateł z masą atrakcji oraz stref zabaw dla odwiedzających. Zapraszamy do zimowej odsłony naszej bajkowej krainy. Zapraszamy na Winter Kingdom, do Energylandii. Po więcej informacji sięgajcie do mediów społecznościowych oraz na www.energylandia.pl.

Ma to dobry moment na spędzanie wolnego czasu z rodziną. Westerkam jest miejscem, by ten plan w 100% zrealizować i przy okazji zobaczyć, jak wioska rodem z Dzikiego Zachodu wygląda w odmienionej zimowej aranżacji. Natomiast w przyszłym roku szykujemy dla Was nowości, które na pewno pozytywnie zaskoczą. Ale o tym będziemy Was jeszcze informować.

5-8 grudnia zapraszamy na noc hip-hopu do katowickiego Energy 2000. Tym razem zaprosiliśmy Kubańczyka i to on będzie zarażał was pozytywną energią podczas swojego występu. Przeżyjmy to ponownie i spotkajmy się na plebiscytowej, na wspólnej imprezie. Czekamy na was.

sobotę 9 grudnia będziemy świętować Mikołajki w towarzystwie najlepszej muzyki, którą miksować będą wasi ulubieni rezydenci. Z tej okazji nie zabraknie prezentów od Energy 2000, a przede wszystkim zabawy na najwyższym światowym poziomie.

Kochani, możecie wynająć nasz klub na wyłączność i zorganizować w nim imprezę marzeń, począwszy od wigilii firmowych, a skończywszy na różnego rodzaju imprezach korporacyjnych. Wychodząc wam naprzeciw, mamy możliwość zagwarantować catering, który przygotuje dla was renomowana restauracja Bonanza z Zatora. Wyślij zapytanie na adres katowice@energy2000.pl i dowiedz się więcej.

Pamiętajcie o naszym Energy Sklepie, a w nim pakiety, imprezowe gadżety oraz ciuchy sygnowane naszym logo, których nie dostaniecie nigdzie indziej. Po prostu sklep.energy2000.pl.

Piątek 15 grudnia na tapecie pojawia się kolejna edycja Wiksomani. I impreza będzie naprawdę wyjątkowa, bo będziemy świętować urodziny DJ Killera. Za konsoletą jak zwykle zacny skład: Killer and You, Cyprex, Jurand Górski oraz Malos. Do zgarnięcia tradycyjnie opaska Wiksomani w tym dniu.

sobotę 16 grudnia nasi rezydenci zabiorą was w podróż do świata waszych największych hitów, które podejrzewam stały się już częścią waszego życia. Zawsze z przyjemnością wracamy do tych wspomnień podczas cyklu imprez Retro Party. 16 grudnia w sobotę wpadajcie do Energy 2000 na Retro Party.

Przypominamy o możliwości zakupu luży oraz naszego Vibrumu na wasze ulubione imprezy. Wszystko możecie nabyć za pośrednictwem naszego systemu sprzedaży na stronie www.energy2000.pl. Bilety online oraz fastpasy pozwolą wam ominąć kolejki. Zyskacie przy tym na czasie i na cenie, bo bilety w przedsprzedaży są tańsze niż te w kasie w dniu wydarzenia.

Sylwester za pasem, o czym jeszcze będziemy dokładnie mówić. Natomiast już teraz zachęcamy do rezerwacji lóż oraz kupna biletów na energicznego Sylwestra. Podczas zamawiania loży oraz przy kupnie biletów możecie dodatkowo dodać jako opcję sylwestrowy boks cateringowy, który już wprowadziliśmy jako nowość do naszego systemu rezerwacyjnego.

Single Party po raz kolejny pojawia się na okładce naszego imprezowego kalendarza. Opaski, które będą na was czekać, oddadzą wasz charakter i zdradzą wasze zamiary na ten wieczór. Od nowego roku niewielkie zmiany w kolorach opasek, ale o tym na bieżąco w mediach społecznościowych. A więc 22 grudnia widzimy się na singlach w Energy 2000.

23 grudnia do katowickiego Energy 2000 zapraszamy nasze księżniczki. Przygotowaliśmy dla was imprezę premium z markowymi prezentami do wygrania. Zasadą wzięcia udziału w konkursie jest tylko wypełnienie kuponu podczas wejścia do klubu. Losowanie nagród podczas imprezy. Serdecznie zapraszamy!

Przed nami, kochani, święta, Sylwester oraz nowy rok, w który wkroczymy z wielkim przytupem. 25 grudnia w dobrych nastrojach zapraszamy Was na świąteczne spalanie kalorii przy Waszych ulubionych dźwiękach. Gościem na tej imprezie będzie Taito, czyli po prostu król pompy.

Zanim nadejdzie ten wyjątkowy i wyczekiwany przez wszystkich wieczór kalendarzowego roku, czyli Sylwester, zagramy jeszcze dla was dwie imprezy poprzedzające. W piątek 29 grudnia mamy dla was opcję mocnego bujania przy rytmach naprawdę dobrego polskiego rapu. A na naszej energicznej scenie pojawi się artysta, który, obiecujemy, okaże się dla was miłą niespodzianką.

W sobotę 30 grudnia zapraszam na imprezę pod tytułem Rok mija, a ja niczyja. Przed wami ostatnia szansa w tym roku na odnalezienie swojej drugiej połówki. A jeżeli szukasz tej wyjątkowej osoby, to jedyną opcją na jej znalezienie jest tylko Energy 2000. Zapraszamy serdecznie.

Kochani, nadszedł moment, w którym przedstawimy wam naszą propozycję na Sylwestra 2023. Zapraszamy na niezapomniane przywitanie nowego roku w klubie Energy 2000. Specjalny wystrój lokalu, cała masa sylwestrowej atrakcji będzie do waszej dyspozycji. Do każdej zamówionej loży przygotujemy konsumpcję oraz szampan, by wyjątkowo przywitać nowy rok. Trzy sale zagwarantują wyjątkową oprawę muzyczną, co przyczyni się do tego, że Sylwestra spędzonego w Energy 2000 zapamiętacie do końca życia. Zachęcamy do rezerwacji lóż, nabywania biletów online oraz fastpassów. Czekamy na was w katowickim Energy 2000.

Kochani, harmonogram mocno dopięty przed wami. Cała masa imprez i wydarzeń temu towarzyszących. Jak wiecie, pomysłów na organizację imprez nam nie brakuje, stąd też rok 2024 będzie obfitował w najlepsze koncerty oraz wydarzenia. Na pewno nie zabraknie występów hip-hopowych artystów takich jak Zemson, Kali Palu czy Malik Montana, ale pojawią się również artyści i DJ-e spoza granic naszego kraju, m.in. Westpam, DJ Antoine, Clubheads, Remedy and Manuel oraz inni, których nazw jeszcze nie zdradzimy.

Obserwujcie go ani nasze media społecznościowe i bądźcie z informacjami na bieżąco. Wypatrujcie kolejnego Energy Mixa, na którym zdradzimy wam konkretne już plany na nadchodzący rok. D-Wave i D-Push, bardzo cieplutko was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za dzisiejszą wspólną muzyczną podróż.

Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Tak, właśnie zaczynamy Retro Party. Dobry wieczór, Ekwador. Tak, właśnie dla Moniki i od całej ekipy z okazji urodzin. Monika dla ciebie. 3, 2, 1.

Dla Moniki z okazji rozlicza ekipy. Żytkowicki Ekwador.

Kolejne muzyczne pozdrowienia od Basi dla Karoliny. Dla tych obecnych razem z nami tego wieczoru. Także dla Cejskierniewic. Dla Marcina.

Także witamy całe Skierniewice dla Marcina. Od całej Zawady. Tak właśnie zaczynamy muzyczną podróż do przeszłości. Retro party. Stare, największe numery tego wieczoru. Nie śpimy, zwiedzamy!

Nieśmiertelny Westbam. Nieśmiertelna Agarta. 2010 rok. Dla sztangi. Wave Shock. Dla tych już na parkiecie, dla tych, co nie marnują czasu. Fajnie, że jesteście. Fajnie.

Tak właśnie przybywa na nas cała Małopolska. Jak nie całkiem cała Polska. Retro party. Także witamy Suchą. Explosion.

Laty najstarszych. DJ Matys. Z okazji 40 urodzin. Od Piotrka dla całej ekipy. Orgazm.

dla całej Starej Gwardii za te 40 urodziny. Od Piotrka. Powoli budzimy się do życia. W magiczny sobotni wieczór. Retro party. Nasz człowiek z Polski. DJ Matys.

za te stare piękne czasy. Tak właśnie wspominamy. DJ Matys od Piotrka. Nie spać, zwiedzać. Orgasm, orgasm.

Zombie Nation. Ta noc dopiero się zaczyna, pamiętajcie. Jeszcze rozgrzewkowo. Energy!

Dla tych jeszcze w lożach, dla tych pod barem, dla tych na balkonach, zaproszenie na parkiet. Największe numery dzisiaj wspominamy. Retro Party. Nie spać, zwiedzać!

Na pewno pamiętacie, DJ Rocco. Za tą 40 od Piotka. 1, 2, 3.

DJ Rocka. Przedtem było dla kierowców. Teraz dla tych, co piją tego wieczoru razem z nami. 1, 2, 3.

0: Action.
1: Jak tam wasze siły w Czytkowice? Coraz lepiej. Coraz mocniej. Satisfaction.

Kto pamięta te czasy? Łapy wysoka! Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction!

Takie właśnie połączenie. Benny Benassi, David Guetta, także Hardwell. And then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Kręcamy, wkręcamy Brzydkowice. Retro party. Dla tych, co przyjali

Tak, właśnie grano kiedyś, tak gramy dzisiaj. Nicky Romero. Już za chwilę coś wiedzie naszego przyjaciela. Od CJ Stona. Dla tych, co budzą się do życia.

Odlatujemy coraz głębiej. Muzycznie. Cosmic Gate. Dla tego Instagrama. Dokładnie, dla tych, którzy klaszczą. Moja lewa, wasza prawa, to bardzo dobrze. Łapy, łapy wysoko. Exploration! Ospy!

No to odpalamy sobotni wieczór. Pięć,

Co się tutaj dzisiaj będzie działo? Masakra! Jeszcze nie ma północy. Dla tych, co mają weekend. Dla Rudego. Dla Zawady, dla Krzyszkowic, dla Myślenic. Dla was wszystkich obecnych!

Za to 15 baniek. Nie spać, zwiedzać!

Jak tam stara gwardia? Jak się czujecie? Pięć, cztery, trzy, dwa...

Piękne czasy! Nieśmiertelne numery specjalnie dla was tej nocy. Retro party. Budzą się do życia. Energy!

Zróbcie ogromny hałas! Taka czwórka z bluesem. Powtórka z rozrywki.

dla Krakowa, dla całej Małopolski. Dla tych, co są z nami po raz pierwszy. Na pewno nie ostatni tej nocy. Halo, Stara Gwardia!

dla wszystkich piratów. Piratek dla tych z Karaibów. Zaproszenie na pokład. Czas odpływać!

Dla tych, co wiedzą, o co chodzi. We will rock you! A odjeżdżamy teraz dalej. Magisty Queen. Jeszcze 15 minut muzycznej rozgrzeweczki. I dopiero się zacznie. We will rock you!

0: was thought we had a deal. Now that we quit, how does it feel?
1: Dawno tego nie graliśmy. Magiczny klas. How does it feel?
0: How does it feel?
1: Dla tych klimaciarzy, dla tych najlepszych. Retro party. Noc wspomnień.

Dla tych, co byli nad morzem w Kołobrzegu. W tamtym roku Sunrise. I dla tych, co jadą w tym roku. Magiczne wspomnienia. Tego wam właśnie życzę po tej nocy. Już 31 lat, prawie 32. Razem Energy 2000! Pamiętajcie, to wy tworzycie historię.